0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
0: Po reklamie. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
6: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim na początek będą inwestycje drogowe, a potem relacja ze święta osiedla Stokłosy i motoryzacyjne atrakcje, które przygotowano dla uczestników tego wydarzenia. To zaczynamy.
0: Moto inwestycje.
6: Ten magazyn zdominują, można powiedzieć, inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. I tu chciałam zacząć od podsumowania, od tego, co już za nami, bo jak zawsze tym najbardziej pracowitym okresem dla drogowców były wakacje. Czyli teraz o tym, co zmieniło się na warszawskich drogach w ciągu ostatnich miesięcy. Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
7: Wakacje jak zwykle są tym okresem, w którym pracujemy najintensywniej. Od czerwca do teraz realizowaliśmy lub realizujemy 26 zadań remontowych z 56, które, jak sobie policzyliśmy, mamy zaplanowane na ten rok. W sumie w tym roku wydamy tylko na remonty ponad 150 milionów złotych. 387 tysięcy metrów kwadratowych nowej nawierzchni trafi na warszawskie ulice. No i te prace chyba w wakacje było widać. Zmiany w dwóch etapach przeszły. Jezdnia Połczyńskiej, Wójczyńska od Estrady do Wójcickiego, ulica Krajewskiego z fragmentem Zajączka, ulica Ząbkowska między Brzeską a Kawęczyńską, Alej Sztandarów, Rondo Wiatraczna z ulicą Zachole, ogromny remont skrzyżowania Alei Solidarności z Jana Pawła II, oczywiście w ścisłym porozumieniu z tramwajami warszawskimi, czy kolejne etapy prac na Wisłostradzie, to tylko część z tego, co robiliśmy w przeciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Te prace są najintensywniejsze właśnie w wakacje, bo to ten czas w roku, kiedy pogoda sprzyja drogowcom najbardziej. No a poza tym sam ruch drogowy, mimo wszystko z racji wakacji, jest mniejszy niż zwykle, więc są to prace mniej uciążliwe. Warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że koordynacja tych zadań to bardzo duże wyzwania. Priorytet w Warszawie zawsze mają prace tramwajowe, do nich się dostosowujemy. Często większe zadania dzielimy na etapy, żeby nie musieć zamykać naraz całej ulicy. Często też z jednym remontem czekamy na koniec drugiego, jeśli dotyczą ulic, które są względem siebie komplementarne. Tu dobry przykład ulicy Szaserów, która na frezowanie czekała do zakończenia prac na ulicy Zakole. No i też warto pamiętać, że coraz więcej remontów staramy się rozszerzać poza zwykłą wymianę nawierzchni. Często są to prace związane na przykład z wymianą krawężników czy kompleksowym remontem chodnika. No i wtedy trudno się z takimi pracami zmieścić w jeden weekend.
6: Jednym z największych przedsięwzięć na pewno były prace na Wisłostradzie, które no, trzeba było podzielić na etapy.
7: 4 etapy i na odcinku śródmiejskim między planem Wisłostrady a Grodzką i na odcinku Bilańskim od S8 do ulicy, mniej więcej do wysokości ulicy Pergaminów. Tam na tym odcinku Bilańskim 4 etap na jezdni wschodniej przeprowadzimy jeszcze tej jesieni. Natomiast na tym odcinku centralnym już na ten rok prace zostały zakończone. No i Wisłostrada jest właśnie dobrym przykładem dużego zakresu prac. Nie zwykłej frezowanki, ale bardzo, bardzo poważnych prac, dlatego że tam poza samą nawierzchnią powierzchnią wymiany przeszły ponad 2 km krawężników. Wymieniliśmy opaski jezdni, bariery energochłonne, pracowaliśmy też w pasie dzielącym. No a warto też pamiętać, że to wszystko trzeba było skoordynować z defiladą na święto Wojska Polskiego.
6: Warto wspomnieć, że realizacja niektórych inwestycji wiązała się z pewnymi niespodziankami, o których teraz.
7: Bardzo ciekawe znaleziska przyniosły pracę na nowym zjeździe. Tam jest łącznica z mostem Śląsko-Dąbrowskim, która po wojnie została zbudowana w miejscu, gdzie jeszcze w czasie wojny i tuż po niej stały kamienice. My często realizując różne inwestycje trafiamy na pozostałości dawnej Warszawy. Tu m.in. odkryliśmy pozostałości kamienicy Bintowskiej. Takim najbardziej efektownym elementem było wyciągnięcie pozostałości balkonu, który został przekazany pod opiekę konserwatora zabytków, no i pewnie trafi do muzeum. Warto pamiętać, że wszelkie tego rodzaju prace toczą się zawsze w ścisłym kontakcie z konserwatorem zabytków. Często odkrycie pozostałości dawnej Warszawy oznacza prace archeologiczne. Już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że Warszawa, choć nie jest Rzymem czy Atenami, to jednak gdzie tylko się wbije łopatę, to wyjrzy z podziemi historia. Oczywiście nie jest tak, że porzucamy dbanie o infrastrukturę drogową z końcem wakacji. Prace m.in. na wspomnianym nowym zjeździe, ale też na Radzie Wiatraczna, a potem w Alei Stanów Zjednoczonych będą trwały dalej. Poza tym można wymienić choćby jezdnię serwisową ulicy Jagiellońskiej, ulicę Koszykową czy ulicę Madalińskiego. Tych prac cały czas będzie sporo. No, o każdych takich pracach, w tym zmianach w ruchu, będziemy oczywiście informować. Zawsze najlepszym źródłem informacji o tym, co się dzieje na ulicach Warszawy, jest serwis infoulice.um.warszawa.pl.
6: Oprócz dużych remontów warto pamiętać, że oczywiście na warszawskich drogach realizowane są też różne prace dodatkowe. Pojawia się też nowe oświetlenie.
7: Zbliża się jesień, więc warto wspomnieć, że cały czas udoskonalamy warszawskie oświetlenie uliczne. Podpisaliśmy niedawno umowę na stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem. Zostanie to całkowicie zautomatyzowane za pomocą kilkudziesięciu tysięcy sterowników montowanych na każdej latarni. Da to nam szereg możliwości sterowania światłem w skali i całego miasta, i w

0: kompleksowej wymianie opraw na latarniach na nowoczesne SAWy, co miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat w Warszawie. No a poza tym stale poprawiamy bezpieczeństwo po zmroku. Mamy w tym momencie podpisane umowę na doświetlenie 358 przejść dla pieszych i kolejną umowę na zaprojektowanie takich doświetleń, a więc same prace pewnie będą się odbywały w przyszłym roku, na ponad 400 kolejnych zebrach. Warto pamiętać, że ponad 2000 zebr w Warszawie już takie zmiany poprawiające bezpieczeństwo po zmroku przeszły.
1: To był Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich, a teraz zapowiadana wcześniej relacja ze święta osiedla Stokłosy, gdzie nie brakowało motoryzacyjnych atrakcji. Udało mi się porozmawiać z organizatorem, ale też z wyjątkowymi zaproszonymi gośćmi. Posłuchajcie sami.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem
3: Andrzej Rogiński, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Osiedla Stokłosy.
1: Skąd pomysł, żeby piknik połączyć ze lotem maluchów?
3: Tu nas mieszka bardzo wielu ludzi i chcemy się poznać, zaprzyjaźnić, zobaczyć siebie i zaprezentować, co sobą reprezentujemy, co posiadamy, co wnosimy. Akurat jednym z naszych mieszkańców jest pan Janusz Szcześniak z Automobili Klubu Polski, mistrz kierownicy, który wygrywał rajdy jeszcze na maluchach. On właśnie w tej chwili ogłasza konkurs na scenie, bo będzie konkurs z nagrodami. Mamy książkę, nagrodę Pana Zasady, więc to naprawdę jest coś. I wiele innych jeszcze nagród takich motoryzacyjnych. Plakiety Automobil Klubu Polski. Przyjechało Stowarzyszenie Wesołe Maluchy. I tutaj oglądamy Fiaty 126P, a pan Janusz przyjechał 127P. Także tutaj jest bardzo motoryzacyjnie, bo maluchy wprowadziły Polaków do Polski zmotoryzowanych. W końcu, jakby nie było, prawie 4 miliony maluchów weszło na polskie drogi.

0: właśnie, a są ze mną pan Janusz Szcześniak z Automobil Klubu Polski. Dzień dobry.
1: Witam panią.
0: I Tomek Nowicki z Stowarzyszenia Wesołe Maluchy 126P. Cześć Tomku.
2: Witam z moją grupą pokazową dzisiaj na Ursynowie.
0: Na początek zapytam pana Janusza o to, o fenomen malucha.
1: To była rewolucja. Przesiedliśmy się z syreny. Nie będę mówił o samochodzie jeszcze troszkę starszym od tej syreny. To był model Forda z lat 20. Markę to starsze pokolenie na pewno pamięta. Natomiast 126P to była rewolucja. Powstała nowa konstrukcja, Fiat zrobił nowy model. Rozpoczęliśmy produkcję jako debiutanci, równolegle z Fiatem, produkcję tego samochodu. No a później to się tak rozwijało, wzbudziło zainteresowanie. Proszę państwa, jakie potem były kolejki? Gigantyczne kolejki za tymi samochodami, bo społeczeństwo zaczęło konsumować ten krok motoryzacji. Przeszliśmy do innej epoki i to, ja uważam, była rewolucja, jeśli chodzi o edukację w komunikacji samochodowej, jak i poznanie tej nowej techniki, jaką stanowił wtedy Fiat 126P.
0: A pana ulubiony model?
1: Proszę panią, to bardzo trudne pytanie. Ja w życiu tyloma maluchami jeździłem, realizowałem kontrakty również u producenta tych samochodów, na torach prób, także to na tamte czasy było wyśmienite auto. Oczywiście część zmotoryzowana, dlaczego tylko tyle jeździł? To nam powinno wystarczyć jako edukacja. Nie potrzeba było 140-180 km na godzinę, ale ta setka wystarczyła na tamte czasy. I opanowanie techniki jazdy, żebyśmy zaczęli uczyć się jeździć bezpiecznie.
0: Tomku, powiedz, co wy dzisiaj ze swojej strony przygotowaliście tutaj?
2: My ze swojej strony pierwszy raz jesteśmy na Ursynowie. Tutaj zabezpieczamy od strony maluchowskiej piknik, który jest. Jest kilka maluchów takich pokazowych. Nie jesteśmy tu całym pospolitym ruszeniem, ale po prostu wybiórczo. No i każdy z mieszkańców może przyjechać, zobaczyć sobie w tej chwili Eiffela, Eleganta. Esteka nie widzę na razie jeszcze, ale jeszcze może ktoś dojedzie. Myślę, że będzie zainteresowanie duże mieszkańców. Dodam, że nawet z Ursynowa mamy jednego malucha, który tu przyjechał chyba tylko 800 metrów do nas. Także na Ursynowie kilka maluchów też jeszcze można zobaczyć na parkingach.
0: To jeszcze króciutko, bo dziś tutaj na pikniku, jakie jeszcze plany na ten sezon?
2: Oj, sezon, można powiedzieć, praktycznie został zakończony. No dzisiaj właśnie jesteśmy tak dodatkowo. Być może jeszcze będzie nas można zobaczyć na pewno na któryś z imprez jeszcze październikowych. Ktoś na pewno będzie się od nas pojawiał, ale no sezon dobiega do końca generalnie. Jak ktoś ma dopieszczonego malucha, to jak się złamie pogoda, to nawet jeżeli będzie termin październikowy, to jakiś ulewny deszcz, większość osób nie wyciąga tych samochodów i to od razu kładzie wydarzenie po części, no ale no, zima w perspektywie, więc trzeba zacząć myśleć o przyszłym sezonie, plany jakieś tam każdy robi, my jako stowarzyszenie też już mamy jakieś założenia, wyjazdy zagraniczne oczywiście muszą być, bo to już weszło w tradycję naszą, że jeździmy daleko, także myślę, że fajnie będzie.
1: Ja, jeżeli pani pozwoli, panie redaktor, to jeszcze dwa zdania. Ten pokaz dzisiejszych samochodów rozpoczyna się od starszaka, a starszak to jest Fiat 127. Jeden jest taki, który otwiera kolumnę. To jest inna generacja również samochodu, bo czterocylindrowy silnik, moc większa i ten samochód był marzeniem wielu Polaków. Maluchu wyprodukowano 3,5 miliona w Polsce. Natomiast tych samochodów zmontowano 127P, zmontowano kilka tysięcy w FSO. Także zobaczcie państwo, jakie proporcje. Ale jeszcze są na drogach i tak jak ten mój egzemplarz, jeden z nielicznych w Polsce.
2: Ja powiem, że to jest unikat, bo można go u nas zobaczyć przede wszystkim, bo tak na co dzień to naprawdę nawet na zlotach tego modelu nie ma.
1: Ja jeszcze a propos to, co Tomek powiedział, ten egzemplarz 127. Unikat, tak jak Polonezy miały listwy, nakładki, to była ostatnia seria samochodów, która szła, była w Polsce montowana ze specjalnym wykończeniem, również z mocniejszym silnikiem, 1050 cm, bo normalnie miał 900. I sądzę, że to też jest element edukacji w zakresie motoryzacji i tej historii, jaka była 40-50 lat temu.
0: Dziękuję panom bardzo za rozmowę i mam nadzieję,

0: Wydaje, że będę miała okazję zaprosić do studia niebawem i Tomasza, i pana Janusza. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo wszystkim.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była relacja ze święta osiedla Stokłosy, widziana przez pryzmat motoryzacyjnych atrakcji. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
3: Po drodze. Po drodze. Czyli to Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
0: Warszawa. Katarzyna Radziwiczka, zapraszam was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie dzisiaj coś dla miłośników kolei, a także jej historii w Warszawie i regionie. Tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się na dzień otwarty z WKAD-ką. Wydarzenie odbyło się na terenie siedziby WKD w Grodzisku Mazowieckim i teraz zapraszam was na relacje z tego wydarzenia. Będzie nie tylko o atrakcjach, ale też o historii WKAD-ki. Będzie też trochę o stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD WKD. Zapraszam.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
4: Agnieszka Szkopiaworska, Wydział Marketingu i Reklamy WKD-ka. Przygotowaliśmy moc atrakcji, wiele atrakcji. Przede wszystkim, jak zawsze, Izba Tradycji i nasza bardzo ciekawa, prawie stuletnia historia. Pociąg sieciowy, nowy, świeżutki, jeszcze pachnący.
0: Będzie też możliwość porozmawiania z maszynistą.
4: W hali naprawczej mamy pociąg EN100 i EN97, który prezentowany jest właśnie przez maszynistów, więc spokojnie można z nimi porozmawiać, dowiedzieć się od kuchni, jak wygląda pulpit maszynisty, jak maszynista pracuje na co dzień. A jeszcze w Izbie Tradycji też są starsze pociągi, EN94, tam też jest obsługa, która może opowiedzieć o tych pociągach i o pulpicie, jak to się kiedyś prowadziło, jak to wyglądało.
0: To może przypomnijmy, gdzie ta Izba Tradycji EKD WKD się znajduje i gdzie można szukać informacji, na przykład w jakich godzinach chociażby można ją zwiedzać.
4: Izbę Tradycji można zwiedzać w każdą niedzielę między 12 a 17 bodajże. Izba znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, więc serdecznie zapraszamy do Grodziska. Mamy Facebooka, tak, Warszawska Kolej Dojazdowa, i na naszej stronie internetowej też są informacje, kiedy izba jest otwarta, w jakich godzinach i jak się można do nas dostać.
0: Jedną z atrakcji dość obleganą był pociąg sieciowy WKD. Troszeczkę o tym pojeździe opowie mi
5: Białek Dariusz, zastępca naczelnika sieci trakcyjnej. Jest to nasz nowy zakup. Kupiliśmy go z ZPS, czyli ze Stargardu. Jest to pociąg do naprawy sieci trakcyjnej przede wszystkim. Jest to pociąg o nazwie PRM-400, który wszystkie awarie usuwa na sieci trakcyjnej.
0: Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o takie wyposażenie, którego odróżnia od innych takich pociągów normalnych, nazwijmy je, które wyjeżdżają na tory?
5: Mamy kosz PA, który bardzo wysoko nas podnosi. Służy też do wycinania wszystkich drzew, gałęzi, usuwania awarii. Z przodu znajduje się dźwig, do którego możemy dopinać kosz i też wycinać te gałęzie drzewa. Tak, w przerwach nocnych przeprowadzamy konserwację od godziny 0 do godziny 4 lub 5. Tak, jeździmy, wymieniamy przewody jezdne. Jest coroczny taki przegląd sieci trakcyjnej, który musimy przeprowadzać, żeby zapobiec wszystkim usterkom, wszystkim awariom. Tym pociągiem jeździ maszynista, operator, kierownik pociągu oraz brygada do naprawy. Tak, a więc jest to też pociąg, który można sterować z kasety, jeździć z kasety, a więc pracować. Operator nie musi znajdować się w kabinie, ani kierownik pociągu, tylko wszyscy znajdują się na dachu. Na przykład jeżeli jest awaria, wszyscy wchodzą na dach, pracują, a pociąg sam porusza nam się z kasety. Tak, a więc tutaj mamy jednego człowieka lub dwóch, zyskujemy do pracy fizycznej przez to, że możemy sobie nim jeździć z kasety.
0: Przypomnę, że dziś w magazynie moja relacja z dnia otwartego z WKD-ką. Wydarzenie odbyło się w Grodzisku Mazowieckim i było jedną z atrakcji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Wiecie już, co przygotowano tego dnia dla odwiedzających i co było między innymi sporą atrakcją. A w drugiej części będzie m.in. o Stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD i WKD, ale zanim o nim, będzie trochę o historii WKD-ki i opowie o niej pan Piotr, który, jak tutaj usłyszałam, wie o niej niemal wszystko.
1: Ja się nazywam Piotr Skalski i pracuję na Warszawskiej Kolei Dojazdowej od 43 lat.
4: Jak pan wspomina początki swojej pracy zawodowej i teraz patrzy na WKD-kę, to jest ogromny pewnie przeskok. Co się przede wszystkim zmieni?
1: Struktura kolei. Gdy przychodziłem na kolej, to było wielkie przedsiębiorstwo, Polskie Koleje Państwowe. I chociaż pracowałem na trasie kolejki WKD, to kolejka miała bardzo wielu różnych właścicieli. Służba ruchu, czyli dyżurni, to był w ogóle inny zakład gdzieś tam w Warszawie, a ja też byłem pracownikiem oddziału automatyki i telekomunikacji Warszawa Zachodnia, chociaż pracowałem na kolejce WKD. A zajezdnia, w której jesteśmy, była też wydzielona, ja nawet tutaj nie bywałem. A więc kolej była w ogóle inaczej zorganizowana. I dopiero na początku 2000 roku była bardzo duża reforma kolei, gdzie wydzieliły się praktycznie zakłady kolejowe z całej tej struktury. A więc te spółki, czy też różnego rodzaju zakłady kolejowe zaczęły mieć taką osobowość prawną, która w ogóle zmieniła sposób funkcjonowania. Dla kolejki to był dobry czas. Była bardzo krótka droga decyzyjna, ale kolejka została też, właścicielem kolejki zostały samorządy. Pierwszym prezesem była pani Halina Sekita. To rozpoczął jakby nowy taki etap funkcjonowania WKD. On trochę przypomina te pierwsze lata EKD, bo trzeba pamiętać, że EKD to była prywatna spółka Siła i Światło od roku 25 do roku 1947, a możemy powiedzieć, że pełne przekształcenie skończyło się w roku 1951, gdzie została włączona do Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie i wtedy to już była w takim dużym molochu wszyscy razem, ale przeskok jest olbrzymi. Wynika z tego, że wiele lat w tej chwili jest taka dbałość i ciągłość funkcjonowania. Od tego 2000 roku przez te 25 lat wydarzyło się bardzo wiele ważnych rzeczy w infrastrukturze, w funkcjonowaniu, w remontach, w inwestycjach. Choćby drugi tor do Grodziska 2 lata temu, tak? Który 90 parę lat nie był zrealizowany od początku. I to chyba raczej to wszystko jest na plus, na duży nawet plus, bo ta możliwość zarządzania tutaj w Grodzisku i wszystkimi tymi działami daje dobry rezultat.
4: Widać też, jak rośnie zainteresowanie nią właśnie i jak zyskuje na znaczeniu dla mieszkańców czy Grodziska, czy Warszawy, czy innych miejscowości, którzy z WKD-ki korzystają. Chciałam jeszcze pana poprosić o to, żeby opowiedział pan parę słów o tym przepięknym pociągu, w którym w tej chwili siedzimy, bo nie ukrywam, że tak rzuciłam okiem i uwagę przykuwają detale najróżniejsze. Mamy tu dużo drewna. Cóż to jest za wagon?
1: Powstanie spółki Siła i Światło. Będę starał się coś powiedzieć historycznego, dlatego że pamiętajmy, że to jest pierwsza spółka, która powstała w niepodległej Rzeczypospolitej. 5 grudnia 1918 roku w Warszawie u notariusza pana Kosińskiego zjawili się pan Regulski jako taki główny skarbnik tej firmy i chociaż państwo było zniszczone, chociaż ludzie wcale nie myśleli o przyszłości, bo było ciężko, była zima, to jednak oni już patrzyli na to w sposób taki, który można powiedzieć, że byli wizjonerami. Oni mieli pewne marzenia, co prawda mieli głowę w chmurach, ale nogi twardo na ziemi. Pierwsze kroki spółki były takie, że w banku w Warszawie, w którym wydzielono im jeden pokój, zatrudniali jedną osobę. To pokazuje, jaką drogę przebyto i jakiej determinacji ci ludzie wszyscy, którzy tworzyli kolejkę, co potrafili dokonać, bo okazało się, że dla nich były otwarte wszystkie drzwi wielkich firm, wielkich banków, zagranicznych korporacji. W bardzo szybkim tempie ta spółka zaczęła nabierać znaczenia. Większość członków zarządu i ci, którzy byli w pierwszym zarządzie, to byli w czasie zaborów, jeszcze jak nie było Polski, przedstawiciele firmy Siemens albo AEGD, czyli dwóch niemieckich najstarszych firm na Europę. Mieli dobre kontakty i w bardzo szybkim tempie zdobywali kapitał, aby to wszystko nabyć. No i stąd w Anglii zamówili wspaniały tabor, takich wagonów motorowych było 20 i 20 doczepnych. i one zostały zbudowane w 1926 roku. Pani się zachwyca tymi wagonami, a ja tylko powiem, że one są klasy trzeciej. Pokazuje to, jak kolej miała wtedy znaczenie, jak musiały wyglądać wagony drugiej klasy, a już nie mówiąc o pierwszej. To był raczej tramwaj. Przystosowany był do jazdy po miastach, na przykład w Warszawie, po Nowogrodzkiej, żeby mógł się pisywać w łuki, specjalnie był przystosowany i był bardzo lekki. Wszystko, co dotyczy od poziomu, od podłogi, jest z drzewa. Ściany, sufit, pokryty tylko blachą, żeby to w jakiś sposób nie ulegało warunkom atmosferycznym. One jeździły między rokiem 1927 a 1970, a więc przetrwały również wojnę. Były w dużej części zniszczone, ale udało się odbudować. I jest to ostatni już taki wagon na świecie. Dyrektorem mianowanym tutaj, który przez wiele lat był związany, był pan Tadeusz Baniewicz. To jest człowiek, który się rodził w Lublinie, potem był przedstawicielem wielu firm, między innymi w Sankt Petersburgu. I kiedy powołano do życia EKD, został jej dyrektorem. I zawsze mówię o tym, że bardzo kochał Wilno, a Wilno to jest miasto, którego patronem jest Święty Krzysztof, czyli miasta leżące nad rzekami, to są miasta Świętego Krzysztofa, między innymi Wilno. I ja kiedyś pozwoliłem sobie powiedzieć, że jak sprowadził się do Podkowy, do miasta Ogrodu, bo tutaj zamieszkał, czy zamieszkał Regulski, który był całym skarbnikiem całego koncernu Siła i Światło, to zacząłem mówić, że im jednej rzeczy brakowało. Im brakowało rzeki. Więc zbudowali sobie żelazną rzekę, a my od 100 lat płyniemy z prądem tą żelazną rzeką. No i codziennie rano wypływamy na szerokie wody, na morze, aby wieczorami spokojnie wracać do swojej przystani. Te wszystkie małe miejscowości pełniły właśnie taką rolę w dwudziestoleciu międzywojennym. Dużą rolę i na początku XX wieku odgrywało takie powiedzenie: mieszkaj na wsi, pracuj w mieście. To angielski architekt Howard taką koncepcję i w Polsce ona się przyjęła. Budowane były miasta ogrody i na tej trasie Siła i Światło zbudowała na przykład Podkowę Leśną, kupując ziemię, od samego początku ją parcelując, dbając o to, żeby mieć klientów.
0: I tak pięknie o historii Wukatki opowiadał pan Piotr Skalski, a przy okazji Dnia Otwartego Wukatki udało mi się porozmawiać także z Maciejem Radeckim, prezesem Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD WKD. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To chciałabym, żeby teraz pan opowiedział troszeczkę o samym stowarzyszeniu.
2: Stowarzyszenie jest zarejestrowane w 2018 roku. Naszą działalność opieramy przede wszystkim na upamiętnianiu całej historii i współczesności zarówno elektrycznej kolei dojazdowych, jak i warszawskiej kolei dojazdowej. Opiekujemy się na co dzień też Izbą Tradycji imienia Tadeusza Gawrońskiego tutaj na terenie spółki w Grodzisku Mazowieckim. Organizujemy prelekcje, wykłady, spacery dawnymi i obecnymi szlakami linii EKD, WKD czy przejażdżki zabytkowym taborem autobusowym.
0: Ile osób zrzesza stowarzyszenie?
2: Na tą chwilę mamy około 20 osób i co ciekawe, i to są osoby w różnym wieku, i studenci, i osoby pracujące, i osoby już, które założyły rodzinę, więc przekrój jest cały wszechstronny. Są tam i panowie, i co ciekawe, panie.
0: Pan jest twórcą tego stowarzyszenia. Skąd w ogóle pomysł? No i też skąd zainteresowanie właśnie EKD i WKD?
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja pochodzę i mieszkam tutaj na miejscu w Grodzisku Mazowieckim. Zawsze się interesowałem od małego koleją i transportem szynowym. Z czasem zacząłem ten temat coraz bardziej zagłębiać. Studiowałem w tym temacie i ta pasja została tutaj na dłużej i miałem taką misję po prostu. Bardzo chciałem tutaj założyć takie stowarzyszenie, które by dbało Izba Pamięci, współpracowało tutaj na różnych płaszczyznach z Wukatką, żeby ta tradycja i historia była cały czas aktualna i to się udało. Razem z przyjaciółmi, założycielami tego stowarzyszenia udało się to wszystko zrealizować w 2018 roku.
0: A dzisiaj jaki jest wasz wkład w to wydarzenie?
2: My jako stowarzyszenie podczas Dnia Otwartego w WKD przygotowaliśmy dla wszystkich gości specjalną linię autobusową, linię K. Ona wjedzie ulicami Grodziska od przystanku Grodzisk Batorego przez dworzec tutaj Grodzisk Mazowiecki Radońska WKD przez dworzec PKP znowu do Batorego. Kursy są co około 20 minut. Linia jest bezpłatna, obsługiwana zabytkowym taborem autobusowym z kolekcji Klubu Miłośników Komunikacji z Warszawy oraz firmy Aurelion Transport. Poza tym jesteśmy też do dyspozycji w Izbie Tradycji i opowiadamy o historii.
0: Gdzie szukać informacji o stowarzyszeniu i o tym, jakie plany
4: planujecie kolejne wydarzenia?
2: Na naszych mediach społecznościowych, Facebook, Instagram czy kanał na YouTubie. No i też zachęcam do zaglądania na social media spółki WKD, czy też Izby Tradycji EKD WKD.
0: I tak oczywiście w bardzo dużym skrócie było w Grodzisku Mazowieckim podczas Dnia Otwartego WKD-ki. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Marta Kaźmierowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Będzie trochę natury, trochę sportu, sporo warszawskich problemów i na koniec zajrzymy do policyjnych kronik. Zaczniemy od miejsca, w którym zdecydowanie można złapać oddech. Nadburzański Park Krajobrazowy walczy o tytuł Cudu Polski, czyli mamy piękne widoki, dziką przyrodę i pytanie, czy właśnie to miejsce zasługuje na Wasz głos. Potem zakładamy buty do biegania, bo Warszawa szykuje się na wielkie święto maratończyków. Na trasie pojawi się rekordowa liczba uczestników, zarówno tych, którzy pokonają pełny maraton, jak i tych, którzy wybiorą 10 kilometrów. Będzie więc naprawdę tłoczno i naprawdę sportowo. A temat dnia? Akademiki. Początek roku akademickiego coraz bliżej. Studentów nie brakuje, za to wolnych łóżek już tak. Podwójny rocznik, ograniczona liczba miejsc i ceny wynajmu, które potrafią przyprawić o zawrót głowy. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja oczami samych studentów. Porozmawiamy też z przedstawicielami Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. A na deser coś dla tych, którzy lubią historię z gatunku co tam się znowu wydarzyło. Kryminalny przegląd wydarzeń tygodnia, czyli policja, straż miejska i interwencje, o których w ostatnich dniach było głośno. Zostańcie z nami, zaczynamy. Są takie miejsca na Mazowszu, w których można naprawdę zwolnić. Zamiast miejskiego zgiełku szum rzeki, zamiast tłumów dzikie nadrzeczne krajobrazy, a zamiast popularnych turystycznych adresów miejsca, które wciąż potrafią zaskoczyć. Jednym z nich jest Nadburzański Park Krajobrazowy. Ogromny teren, przez który płyną Bug i Narew, z meandrami rzek, starorzeczami, skarpami i setkami gatunków ptaków. Teraz park ma szansę zostać jednym z cudów Polski 2026 roku. Plebiscycie National Geographic Traveler. Co sprawia, że ten fragment Mazowsza jest tak wyjątkowy i dlaczego warto go odkryć? O tym Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
6: Bardzo by nam zależało, żeby wygrał, żeby stał się laureatem, ponieważ jest to jeden z największych parków w Polsce, skrywających w sobie dwie rzeki tak naprawdę. Nazywa się Nadburzański, ale chroni 120 km rzeki Bug, ale również 40 km rzeki Narew. To są dwie w Europie duże rzeki, które mają ponad 400 km. Każda z nich są dwie duże naturalne rzeki, gdzie mamy wyspy na rzece, gdzie mamy starorzecza. Te rzeki są nieuregulowane, łachy piachu, gdzie mogą się rozwijać pięknie i wyprowadzać młode ptaki, które są związane z wodą. Są to miejsca piękne krajobrazowo, gdzie jeszcze możemy spotkać tą naturalną gospodarkę rolniczą, widzieć krowy wypasające się na łąkach. Ja nawet byłem tam wczoraj, to jestem zauroczony Nadburzańskim Parkiem Krajobrazowym.
4: Na swojego faworyta można głosować raz dziennie za pośrednictwem strony internetowej National Geographic. Głosowanie potrwa do 13 października, natomiast laureatów plebiscytu poznamy dzień później.
3: Istotne dla Warszawy.
4: Rok akademicki jeszcze na dobre się nie zaczął, a część studentów już może mieć niezłą zagwozdkę. Gdzie ja dokładnie, gdzie ja właściwie będę mieszkać? Bo z akademikiem trochę jest jak z dobrym mieszkaniem w Warszawie. Chętnych jest dużo, a wolnych miejsc zdecydowanie mniej. I nie mówimy tutaj o drobnym problemie. Według danych, do których udało mi się dotrzeć, w całej Polsce brakuje nawet 400 tysięcy miejsc w zakwaterowaniu studenckim, a Warszawa jest pod tym względem na pierwszym miejscu. Niedobór sięga tutaj 50 tysięcy łóżek. Dla porównania, 5 największych publicznych uczelni w Warszawie ma łącznie blisko 10 tysięcy miejsc w akademikach, a studiuje na nich około 100 tysięcy osób, czyli chętnych zdecydowanie więcej niż łóżek, a w tym roku sytuacji nie ułatwia jeszcze podwójny rocznik. Jak więc wygląda dziś walka o akademik? Kto ma szansę na miejsce? Co dzieje się z tymi, którzy go nie dostaną i ile właściwie kosztują dziś studenckie życie w Warszawie? O tym porozmawiam z osobami, które ten temat znają nie tylko z teorii. Moimi gośćmi są Gabriela Wilczyńska i Jakub Mleczko z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Sprawdzimy, czy akademik w Warszawie to jeszcze realna opcja dla studenta, czy może powoli zaczyna przypominać towar deficytowy.
7: Tak naprawdę to najtrudniej jest tym osobom, które w Warszawie nie mieszkają i nie mieszkały od urodzenia. Bardzo jest trudno to miejsce w akademiku dostać, dlatego że tych miejsc jest bardzo mało. W kontekście UW no to jedynie dla mniej więcej 6% w ogóle to miejsce jest, no bo na UW studiuje ponad 30 tysięcy ludzi. I tak naprawdę większość z nas po prostu jest skazana szukać tego pokoju czy mieszkania, no najczęściej jednak pokoju na rynku prywatnym, który jest bardzo niestabilny i przez ostatnie parę lat mogliśmy na własnej skórze doświadczyć tego, jak te ceny skakały, zależnie od czy to właśnie pandemii, czy wojny, to potrafiono no, naprawdę te ceny w trakcie najmu już zmieniać, te podwyżki się pojawiały nagle, te umowy też są na bardzo krótki termin podpisywane, co też jest istotne, że kiedyś nie było aż takiego problemu z tego, co nam opowiadają starsi znajomi, żeby wynająć jakieś miejsce na parę lat na przykład, a teraz takim standardem jest to, że chodzi o mieszkanie na rok, no, a studia trwają trochę dłużej, więc tak naprawdę nie jest rzadkością, żeby przez cały okres studiów mieszkać w paru różnych miejscach po prostu i co roku przechodzić ten cały znowu okres szukania, przeprowadzki i później po roku znowu zmieniać popłochu, kiedy ta cena znowu się zmienia.
8: Sam system rekrutacji też do akademika, on jest oparty o punktację i jest stosunkowo niekorzystny dla studentów, w takim sensie, że najmocniej punktowane są olimpiady. Wydaje mi się, że one dają jakieś 1000 punktów do tej rekrutacji i nie ma żadnego sposobu, żeby inaczej zdobyć te 1000 punktów, więc one automatycznie gwarantują miejsce. Teraz też jest trochę inaczej, bo dochodzą do nas głosy, że nawet olimpijczycy się teraz nie podostawali ze względu na podwójny rocznik, ale to już tak na marginesie. W każdym razie, no i jeszcze jest to kryterium dochodowe, tylko że to kryterium dochodowe wygląda tak, że na osobę w rodzinie musi przypadać jakoś, nie pamiętam, około 2000 zł, nawet chyba mniej. No jeśli jest trzyosobowa rodzina, w której oboje rodzice pracują na minimalnej, no to już automatycznie nie klasyfikuje takiego studenta do dostania się do akademika, przecież to nie są ludzie, którzy byliby w stanie zapewnić miejsce na rynku prywatnym.
9: Wspomniałeś o punktacji, o warunkach, jakie trzeba spełnić. Kiedy o tym czytałam, to miałam wrażenie, że to jest trochę konkurs na to, kto ma gorzej, prawda?
7: No najłatwiej jest zebrać dużo punktów, jeśli się no, zbierze wszystkie tragiczne wydarzenia w życiu, które jednej osobie się no, statystycznie nie wydarzą, bo trzeba by naprawdę no, przez wszystkie traumatyczne wydarzenia jakoś przebrnąć przez całe swoje życie, a przy okazji wygrać olimpiadę w liceum, co jest też trudno takie kompo znaleźć, ale faktycznie jest też problemem w ogóle to kryterium odległościowe, bo dochodzi do takiego dziwnego paradoksu, że jeśli jest się w takim promieniu od Warszawy się mieszka, że jest w miarę blisko, czyli że na przykład ma się 2 godziny, no to nie ma się tylu punktów, ile by można było dostać mieszkając, no nie wiem, 4 godziny na przykład drogi od Warszawy, no ale tak naprawdę w praktyce nic to nie zmienia, no bo ludzie nie będą dojeżdżać 2 godzin w jedną stronę, nie będą właśnie no 4 godzin dziennie dojeżdżać na zajęcia, które są bardzo różnie też zorganizowane i te plany wyglądają specyficznie zależnie od danego kierunku, więc jeśli jest się naprawdę w sytuacji, że to miejsce w akademiku to jest być albo nie być na studiach, ale mieszka się w jakiejś mazowieckiej wsi na przykład, no to mieszka się trochę za blisko według tego systemu i według tych punktów, więc te kryterium odległościowe też jest no, nieuczciwe, ale w ogóle to jest coś, co na całym uniwersytecie jest, jeśli chodzi o zdobywanie pomocy jakiejkolwiek, bo tak samo się dzieje ze stypendiami socjalnymi i zawsze szukanie tych jakichś idealnych progów to jest taka puszka Pandory tak naprawdę, no bo nikt nie jest w stanie tego zorganizować w sposób sensowny i uczciwy.
9: Wspomniałeś o podwójnym roczniku. Mam wrażenie, że to jest temat, który w tym roku nam ten niedobór w akademikach coraz, czy jeszcze bardziej uwypuklił, prawda?
8: No myślę, że tak, że jest, wydaje mi się, że na początku października może zacząć się o tym mówić trochę głośniej i nie tylko na samym uniwersytecie, ale też w mediach. Spodziewam się, że to będzie dosyć ważne, chociaż to nie jest tak, że ten problem powstał razem z podwójnym rocznikiem, tak? Tych akademików od dawna jest za mało. W ciągu bodajże 25 czy 20 lat Uniwersytet Warszawski zbudował 1 akademik, jakoś w 24 jest DS7, który zresztą jest najdroższym z akademików, jeśli chodzi o ceny pokoi. Tam trudniej jest trochę dostać miejsce niż w innych akademikach, więc wydaje mi się, że ten problem będzie bardziej widoczny, ale to nie jest tak, że on jest jakiś nowy, on jest dosyć już zakorzeniony.
9: Wspomniałeś o tym, że w przeciągu 20-25 lat Uniwersytet Warszawski wybudował 1 akademik, ale też w przeciągu kilku ostatnich lat, zdaje się, ograniczono liczbę miejsc w akademikach na poczet pokojów jedno- i dwuosobowych, prawda?
7: Tak i no właśnie to jest o tyle sytuacja trudna, jeśli chodzi o jakieś takie przedstawienie tego w sposób no, krótki i konkretny, że z jednej strony uważamy, że remonty są potrzebne i że nie powinno być tak, że mieszka się w pokojach 4-osobowych i że nadal ma się przestarzałe meble i tak dalej, ale uniwersytet nie potrafił tego, tak jak chyba no, żaden uniwersytet w kraju, nie nie potrafił robić tego dwutorowo, więc to jest dobry kierunek, żeby faktycznie ograniczać te wieloosobowe pokoje i żeby dbać o ten komfort osób, które faktycznie w akademiku mieszkają, ale robiono to bez poszerzania tego zasobu, więc tych miejsc faktycznie na przestrzeni lat ubywało. No trudno jest zarzucić uniwersytetowi, że remonty były złe, bo nie o to chodzi. Uważamy, że jest ich nadal wręcz za mało, jak się patrzy na stan konkretnych akademików i nadal się mieszkańcy skarżą na najróżniejsze właśnie rzeczy, nawet dotyczące higieny, które pojawiają się czasami jakieś historie dotyczące karaluchów czy innych takich rzeczy.
9: A o których akademikach mowa?
7: To są akademiki na Ochocie, które się nazywają Żwirek i Muchomorek. Tam najczęściej się pojawiają jakieś takie bardziej drastyczne, nazwijmy to, historie, ale przez to, że ten zasób się nie powiększał, to doszło do zmniejszenia go tak naprawdę i tak samo jak teraz jeden z akademików na Pradze jest w trakcie remontu, no to po prostu odpadło wiele miejsc, które normalnie by było w tym zasobie, no bo nikt tam teraz nie może mieszkać i UW musi korzystać ze współpracy z innymi uczelniami, które mogą te miejsca oferować i się jakoś tak wymieniają tymi studentami między sobą.
9: A powiedzmy trochę o liczbach. Jesteśmy na etapie, kiedy nabór zdaje się został już zamknięty. Teraz studenci, osoby, które oczekują na akademik, mogą wpisywać się na listę oczekujących. Ile osób może pozostać bez akademika, bez miejsca w akademiku?
7: Trudno jest to w sumie określić, dlatego że na początku września zaoferowano właśnie ludziom miejsca w Akademiku Politechniki Warszawskiej. My czekamy, aż uniwersytet nam odpowie na wniosek, który do niego wysłaliśmy, bo też sam pytamy się o te miejsca z podziałem na tury konkretne i na konkretne budynki, ale no zawsze jest ten taki problem szarej strefy, który kiedyś na UW już widoczny właśnie był, bo w tym okresie, jak jeszcze można było czekać i gdzieś tam kolejkować i mieć te różne listy rezerwowe, to my wtedy nie wiemy, ile osób w sumie już machnie ręką i na uniwersytet w końcu się nie zdecyduje, no bo jednak jest to sytuacja dość stresująca, napięta i nie każdy będzie nawet miał gdzie ten okres przeczekać w ogóle, no bo nie każdy ma już teraz znajomych w mieście, jeśli dopiero przyjechał, nie każdy będzie nocował w bibliotece na przykład, bo i takie przypadki bywały.
9: W bibliotece?
7: Tak, bywały takie sytuacje, jak biblioteka była otwarta również w nocy, no to dało się wtedy faktycznie gdzieś je spędzić po prostu w oczekiwaniu na to, aż się ten pokój dostanie, więc w tym momencie jest trudno oszacować, czy będziemy mówili o setkach ludzi, czy ilu dokładnie i na pewno będziemy o tym na bieżąco jakoś informować, mając na uwadze to, że tak naprawdę nie wiemy, ile osób już teraz odpadło i też, że nie wiemy, ile osób na przykład w ogóle nie składało tych wniosków, bo też dochodzą czasami jakieś różne głosy od osób, które po prostu same sobie obliczyły od razu, bo da się jakoś wyliczyć te punktacje i twierdzą, że nawet nie próbują. Tak często też jest właśnie ze stypendium socjalnym, bo to jedynie jest dokładanie sobie papierkowej roboty. No i jeśli wiemy, że w sumie nie ma na co liczyć, to często wtedy twierdzimy, dobra, ja się w to nawet nie bawię.
9: A którzy studenci są najbardziej narażeni na problemy mieszkaniowe? Ci, którzy, nie wiem, to są zagraniczni studenci, osoby o niskich dochodach, ci, którzy mają tą bliską odległość, tak jak wspomniałaś.
8: Najbardziej narażeni na problemy mieszkaniowe wydaje nam się, że są studenci z Polski, którzy po prostu nie mają pieniędzy na to, aby utrzymać się w mieście, ale jest pewna taka kategoria ludzi, którzy są, nie mają pieniędzy, żeby wynająć mieszkanie w mieście, ale z drugiej strony według punktacji uniwersytetu ich rodzinom powodzi się za dobrze, aby otrzymać miejsce w akademiku i stypendium socjalne, więc to jest ta grupa, która najbardziej jest narażona na problemy mieszkaniowe. Studenci zagraniczni trochę mniej, w takim sensie, że uniwersytet też jest świadomy, że są różne programy wymian studenckich, jak Erasmus i jest pewna pula dla studentów zagranicznych, która jest im udostępniana.
7: No i też faktycznie, jeśli chodzi o odległość, wtedy po prostu pobijają resztę na głowę, bo nikt nie będzie miał tyle samo tysięcy kilometrów do uniwersytetu, co osoby po prostu poza Polski. No ale ta grupa studentów, o których Kuba mówi, którzy są w tym takim dziwnym limbo między tym, że pieniądze niby są, a z drugiej strony ich nie mają, to są też potem osoby, które niekoniecznie rezygnują, ale na tych studiach są i po prostu mają większe trudności w ogóle z utrzymaniem się na tych studiach niż reszta ludzi, z którymi studiują, czyli na przykład dodatkowo muszą chodzić do pracy, żeby faktycznie móc sobie opłacić te podstawowe wydatki, takie jak czynsz czy rachunki.
9: To była Gabriela Wilczewska i Jakub Mleczko z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, a my do tematu akademików powrócimy jeszcze w kolejnej części programu. Będzie też o maratonie warszawskim.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Jesteśmy z powrotem, a tematów na drugą część programu mamy jeszcze całkiem sporo. Na początek wracamy do akademików, bo tutaj liczby naprawdę robią wrażenie. Tysiące studentów szukają miejsca, w którym będą mogli zamieszkać, a tych miejsc zdecydowanie nie ma tyle, ilu chętnych. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja warszawskich studentów i co można z tym problemem zrobić. Potem zakładamy sportowe buty, bo Warszawa pobiegnie w maratonie i to w rekordowym składzie. Opowiemy o największej imprezie biegowej w stolicy i o tym, co oznacza dla miasta, kiedy na ulicę wychodzą tysiące biegaczy. A na koniec zostawiamy sobie temat, przy którym sportowe emocje mogą wydawać się naprawdę niewinne. Kryminalny przegląd tygodnia, czyli sprawdzamy, czym w ostatnich dniach zajmowali się policjanci i strażnicy miejscy. Będą interwencje, nietypowe sytuacje i sprawy, których zdecydowanie nie chcielibyście mieć pod swoim oknem. Zostańcie z nami. A przed mikrofonem ponownie Gabriela Wilczyńska i Jakub Mleczko z warszawskiego koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Kontynuujemy temat akademików.
10: Dopytam was jeszcze o studentów. Z jakimi problemami studenci albo przyszli studenci się do was zgłaszają? Jakie to są historie?
7: Myślę, że najczęściej to właśnie jest ta kwestia po prostu utrzymania się w trakcie studiów i tego, że nie wszędzie da się dogadać z prowadzącymi w kwestii właśnie łączenia studiów z pracą. Czy no, czasami na to już prześmiewczo mówimy, że to jest w sumie łączenie pracy ze studiami, bo często ta proporcja jest wręcz odwrotna, więc no, jest to najczęściej taki, no, to jest życie w biegu bez jakiejś wspierającej infrastruktury, no bo tak samo te wszystkie rzeczy, na które my wskazujemy, jak stołówki, kiedyś były oczywistością, a teraz jednak ten koszt studiowania jest przerzucony na konkretne jednostki, a no, można na to odpowiadać kpiną, że przecież możemy robić sobie kanapki i tak dalej, ale to przecież nie chodzi nawet tylko o studentów ze stołówek, które w tym momencie jest jedna na UW. Tam korzystają nie tylko osoby, które studiują, tylko też ci, którzy na UW pracują, są emerytami UW. Też no, stołówki były przez lata obecne w wszelkich zakładach pracy, a nie tylko właśnie na uczelniach, więc trochę się chyba ludziom zapomniało, że inaczej był kiedyś w ogóle świat zorganizowany. Wydaje mi się, że to jest też jakaś taka zmiana w tym postrzeganiu, czego ludzie chcą i co uznają za fajne młodzi ludzie, bo właśnie tak jak o tym Bufarze Kuba mówi, no to ta jakaś wizja, która jest tworzona i sprzedawana przez rektorat, w ogóle no, zderza się drastycznie z tym, czego faktycznie my potrzebujemy i chcemy, bo nas wcale właśnie nie obchodzi to, żeby były jakieś, nie wiem, kraftowe jedzenie i żeby była fajna muzyka jazzowa w tle, czy coś takiego. Nie mamy jakichś takich dziwnych, pchających nas do przodu kompleksów, że ma wyglądać estetycznie i ładnie i że ma wyglądać jak z zachodu i nie wiadomo co, a mam wrażenie, że takimi rzeczami się kieruje właśnie kanclerz czy rektor, a w tym momencie no, ludzi w naszym wieku to po prostu nie obchodzi, więc no, najczęściej po prostu w tych wszystkich rozmowach chodzi po prostu o to, że nie mamy pieniędzy i że zarabiamy bardzo mało, no bo studentowi nie trzeba dużo płacić, więc to też jest taka spirala, że nawet jak ta praca jest, no to ona jest taka, żeby się utrzymać na powierzchni i nikt tak naprawdę pieniędzy nie oszczędza.
9: Powróćmy jeszcze do akademików. Na swojej stronie internetowej poruszyliście temat, który zdaje się stał się szansą dla deweloperów. Czyli skoro, tak sobie teraz myślę, skoro mamy podwójny rocznik, tych osób jest więcej, mamy uwypuklony problem niedoboru akademików miejsca w akademikach w Warszawie, to pojawiła się taka furtka właśnie dla osób, które budują prywatne akademiki, prawda?
7: My też podchodzimy z dystansem w ogóle do tego, w jaki sposób oni o sobie mówią, bo trudno jest nawet na to właśnie faktycznie patrzeć i zobaczyć, że to jest akademik, że to jest wręcz jakiś taki pseudoakademik, bo faktycznie to jest po prostu taki zwykły deweloperski budynek, jakich jest masa w miastach dzisiaj. One powstają bardzo szybko, rosną jak grzyby po deszczu i nie dotyczą ich niektóre standardy budowlane, jeśli chodzi o metraż, jeśli chodzi o oświetlenie, właśnie światło naturalne w pokojach, no ale przede wszystkim one są zupełnie poza zasięgiem cenowym dla przeciętnego studenta, bo to są już w ogóle kwoty w obrębie 3000 na przykład złotych. No i po prostu tutaj wszystkie te firmy deweloperskie weszły w ten obszar, który jest bardzo zaniedbywany przez lata, przez w sumie wszystkie no, rządy po kolei, które w Polsce miały miejsce i trudno się dziwić takiej sytuacji, no bo jest to oczywiste, że jeśli jest gdzieś jakaś luka, na której da się zarobić, no to tam biznes wejdzie i będzie te pieniądze wyciskał.
8: Te prywatne akademiki też kuleją, jeśli chodzi o jakąś taką społeczną infrastrukturę. Akademiki mają pewne wymagania co do tego, ile powinno być przestrzeni wspólnych i tak dalej. Też takich do spędzania razem czasu integrowania się. To się da się te przestrzenie wspólne zrobić tak, żeby na papierze były, ale de facto nie pełniły tej samej funkcji, przedstawiającej na przykład jako przestrzeń coworkingową, czy coś takiego, wziąć jakiś tam największy pokój w budynku, wsadzić tam kilka krzeseł i no i na papierze wszystko się zgadza, tylko że to nie pełni tej samej funkcji, bo też kwestią tej infrastruktury socjalnej, czy to akademików, czy to nawet stołówek, jest trochę integrowanie tej społeczności, a przynajmniej odciążanie studentów na tyle, aby potem mogli się jeszcze sami, mieli również czas na później integrację, budowanie społeczności. Tak, dlatego uważamy, że akademiki prywatne, student depoty nie są dobrą odpowiedzią na te problemy.
7: One też się wpisują w ten trend wypychania studentów z miast w ogóle, że nie muszą one być gdzieś w okolicy kampusów czy wydziałów i no, to pokazuje, że ten cały problem jest połączony z w ogóle tym, jak się miasta w ogóle planuje, czy ktoś ma tam faktycznie jakąś wizję, czy po prostu zezwolenia są rozdawane jak w ogóle no, bez patrzenia, czy naprawdę to będzie miało jakiś sens i za parę lat będziemy widzieli, że ktoś myślał, jak to planował, a nie, że po prostu budynki stoją tak, jak akurat komuś się zachciało i nie ma za tym jakiegoś pomyślunku. No i faktycznie student nie musi mieszkać nawet w okolicy uczelni, bo może mieszkać na obrzeżu. Ważne, żeby później z zajęć się potrafił przetransportować do miejsca pracy, a później może nocować praktycznie właśnie gdzieś tam na obrzeżach, bo w centrum miast ma być właśnie raczej ta przestrzeń biznesu, pracy i no, to jest też jakiś taki trend krajowy, myślę, co wskazuje się coraz częściej, że w miastach w sumie w centrum coraz mniej ludzi mieszka i tam po prostu jest działalność właśnie usługowa czy albo Airbnb, no właśnie, no bo też można tak zarobić faktycznie, a kto to wiedział, żeby ludzie faktycznie mieszkali w mieszkaniach, jak można po prostu na nich zarabiać i robić z nich biznes, więc też te prywatne budynki, tam depoty, pseudoakademiki, one wpisują się w to właśnie takie wręcz zabieranie studentów z pola widzenia reszcie, czy właśnie turystów, biznesmenów, którzy się pojawiają w miastach, a my gdzieś tam mamy przemykać i za bardzo nie psuć tego krajobrazu.
9: Pozostaje nam czekać na to, na październik i na to, ile osób faktycznie pozostanie bez miejsca w akademiku. Zastanawiam się, czy swoim zwyczajem będziecie walczyć o te akademiki, o budowę nowych akademików?
8: Znaczy oczywiście walka nasza o budowę akademików cały czas trwa, ona się nigdy nie skończyła i no, miejmy nadzieję, że się kiedyś skończy oczywiście, ale zawsze ich będzie za mało, mi się wydaje, tych akademików, więc zawsze będzie lepiej, jak będą budować więcej. Co do konkretnych akcji, no to wszystko zależy od tego, co przyniesie najbliższy rok tak naprawdę.
7: Liczymy, że właśnie ludzie, którzy będą mieli w październiku te problemy z kwaterunkiem i którzy mają już teraz te problemy, to że nie, no, nie załamią się i że się nie pójdą w jakąś raczej taką pozę zrezygnowanej osoby, a łatwo jest właśnie jednak w taką bierność wejść, widząc, jak to wszystko jest zorganizowane dookoła nas, tylko że no, będziemy raczej nowe osoby, które teraz zaczynają studia, do naszej organizacji brać i też pokazywać, że no, nie trzeba tylko czekać, aż w końcu gdzieś tam w rektoracie ktoś zrobi łaskę właśnie i jakąś mikropoprawkę prowadzi, tylko że można też na bieżąco o te swoje sprawy walczyć, bo jest też sporo innych rzeczy niż budowa od zera nowego budynku, bo są też no, właśnie te kwestie regulaminu w ogóle w tych akademikach i nie tylko, więc tych spraw jest do zrobienia bardzo dużo.
3: Aktywnie w Warszawie.
9: W niedzielę Warszawa nie tylko pobiegnie, Warszawa będzie żyła maratonem. Na starcie rekordowa liczba biegaczy, a wśród nich znane nazwiska ze świata biegania. Do tego kibice, sportowe emocje i pierogi party, czyli coś dla tych, którzy wolą ładować energię niż ją spalać. Ale maraton warszawski to już nie tylko 42 km i 195 metrów. To także wielkie wydarzenie dla miasta i konkretny wpływ ekonomiczny do budżetu Warszawy, co sprawia, że ten bieg przyciąga tysiące uczestników z Polski i ze świata. Kto pojawi się na starcie i co jeszcze czeka na biegaczy i kibiców? O tym rozmawiamy z Markiem Troniną, dyrektorem Maratonu Warszawskiego.
11: To będzie rekordowy maraton pod wieloma względami. No, ten taki najprostszy do wyliczenia to jest po prostu skala, bo pierwszy raz będziemy rzeczywiście, teraz już jesteśmy tego praktycznie pewni, ponad 10 tysięcy osób przekroczy metę maratonu. Prawie 14 tysięcy osób zapisało się już na ten bieg główny i to jest jedna rzecz. Myślę, że w tym wszystkim jednak najważniejsza, ale też rekordowa jest na przykład liczba punktów kibicowania na trasie, co może z punktu widzenia kogoś, co nie jest w świecie biegowym, nie jest jakieś istotne, ale z punktu widzenia tego, jakie emocje generuje wtedy maraton, nie tylko wśród biegaczy, ale wśród mieszkańców, co sprawia, że też ludzie wychodzą na ulicę, to jest absolutnie ewenement i rekord również. Jesteśmy w pierwszy raz w historii certyfikowani World Athletics Elite Label, czyli to jest taka jakby międzynarodowa certyfikacja, która oznacza, że bieg należy do określonej grupy wysokiej jakości biegów. Po raz pierwszy w Warszawie w tym roku będą wręczane medale European Marathon Classics, czyli takiego projektu, który współorganizujemy razem z innymi 7 maratonami europejskimi. Dużo tych rzeczy, bardzo dużo, i transmisja telewizyjna w tym roku po raz pierwszy, więc tak naprawdę to będzie rekordowy maraton także pod takim względem mentalnym, bo rzeczywiście z taką skalą nie mieliśmy do czynienia. Różnego rodzaju imprezy pod samym Pałacem Kultury, w sobotę pierogi party i w niedzielę również też. Mini maraton dla dzieci w sobotę, w niedzielę bieg towarzyszący na 10 kilometrów, specjalna wielka maratońska strefa rozrywki. Naprawdę będzie się dużo działo i naprawdę zachęcam do tego, żeby przyjść. Nawet jak ktoś powie sobie, tam bieganie, co to nie, w ogóle to nie dla mnie. No może bieganie nie jest dla ciebie, ale może dla ciebie jest fajna atmosfera, może chcesz fajnie spędzić czas, a myślę, że ludzie poszukują takich możliwości fajnego spędzania czasu i czasami warto wyjść trochę z takiego strefy komfortu, że robię to, co lubię, a te rzeczy, których nie lubię, to nie będę próbował, bo one już mi się spodobają. To może się spodoba i może coś fajnego z tego się trafi na resztę życia.
10: Jakie znane nazwiska zobaczymy na linii startu maratonu?
11: To bardzo dobre i bardzo trudne pytanie równocześnie, bo tak naprawdę to albo szukamy nazwisk, które są z pierwszych stron gazet i które znamy niekoniecznie z tego, że biegają w maratonach, i to wtedy pewnie nazwiska takie jak na przykład Robert Korzeniowski, który był dzisiaj z nami i będzie biegł akurat na dychę w niedzielę, nie w maratonie. Ale jeśli chodzi o zawodników, o sportowców, o takich, którzy będą walczyć o zwycięstwo, no to mamy tam kilka nazwisk. Biegnie wśród kobiet na przykład aktualna wicemistrzyni Europy w maratonie. To zresztą jest ewenement, że tak niewielki odstęp między maratonami, ale to ostatnio tak zaczęły kobiety biegać maraton co 6 tygodni i to z sukcesami. Węgierka Liliana Windisch-Todt, która zdecydowanie przymierza się do tego, żeby pobić rekord swojego kraju, no ale też wśród zawodników, wśród mężczyzn. Zawodnik z najlepszym wynikiem w tej chwili w tej całej stawce, czyli Chilijczyk Hugo Cuadrileo, też zapowiada, że jest przygotowany na walkę o rekord swojego kraju, więc no, może nam się dwa rekordy trafią, kto to wie.
10: To był Marek Tronina, dyrektor Maratonu Warszawskiego. A teraz pora na kryminalny przegląd tygodnia, czyli warszawskie historie, przy których czasem naprawdę trudno powiedzieć, no dobrze, ale po co? Zaczynamy od 25-letniego kierowcy na Woli. Strażnicy miejscy zatrzymali srebrne Volvo jedące dość agresywnie. Zatrzymali samochód, sprawdzili kierowcę i okazało się, że był nietrzeźwy, ale najlepsze przyszło chwilę później. Samochód nie należał do niego, zabrał go koleżance bez jej wiedzy i ruszył w miasto. Pomysł na nocną przejażdżkę był więc wyjątkowo chybiony. Teraz u Mińskiego mieszkańcy zobaczyli otwartego dostawczego Mercedesa, a w środku butle z gazem. Zrobiło się więc nerwowo. Na miejsce przyjechali strażnicy miejscy i straż pożarna. Teren zabezpieczono, butle sprawdzono. Na szczęście zakończyło się bez większej historii, ale trzeba przyznać, dostawczak z otwartymi drzwiami i butlami z gazem nie jest tym widokiem, który uspokaja sąsiadów. A teraz kryminał z gatunku, proszę Państwa, mamy tu grubszy kaliber. Policjanci z Wilanowa rozbili grupę podejrzaną o kradzież samochodów, głównie Toyot. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 samochodów. Ich wartość to blisko 1,5 miliona złotych, a jedno auto zostało zabrane z parkingu lawetą. Czyli najwyraźniej ktoś uznał, że skoro nie ma kluczyków, to zawsze można przyjechać z większym samochodem. 5 podejrzanych trafiło już do aresztu. I na koniec akcja, przy której policjanci zdecydowanie nie mogli narzekać na brak pracy. Ponad 700 funkcjonariuszy, blisko 800 sprawdzonych adresów i 101 osób zatrzymanych, poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Przy okazji odnaleziono też 8 osób zgłoszonych wcześniej jako zaginione. Lista była długa, ale policja zrobiła swoje. I to tyle z naszego kryminalnego przeglądu Warszawy, krótko mówiąc, warszawskie służby również w tym tygodniu zdecydowanie nie miały nudy. I to na razie tyle. Było o akademikach i studenckim powrocie do Warszawy. Zajrzeliśmy też na trasę Maratonu Warszawskiego i sprawdziliśmy, co czeka biegaczy. A na deser nasze kryminalne historie, czyli dowód na to, że warszawskie służby zdecydowanie nie narzekają na nudę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: O reklamie. Meloradio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
11: Marta Kaśmierowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Zaczynamy od tematu, który warszawiakom coraz częściej daje się we znaki. I to dosłownie. Dziki w stolicy. Mazowieccy radni zdecydowali o możliwości ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy. To odpowiedź na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących tych zwierząt.
12: Nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No, a to by zmieniło diametralnie sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu do lasu, a niestety tego robić nie możemy. No miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
11: Tylko do końca lipca tego roku odnotowano blisko 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików, a także prawie 160 ataków na ludzi. Nowa uchwała nie wprowadza konkretnego limitu odstrzału, ale określa sytuacje, w których możliwa będzie interwencja. Między innymi wtedy, gdy dziki regularnie pojawiają się na terenach zurbanizowanych czy w pasach dróg. O tym, co dokładnie zmieni decyzja mazowieckiego sejmiku i dlaczego dzików nie można po prostu wywieźć poza miasto, za chwilę. A później zmienimy temat, choć pozostaniemy w Warszawie. Dieta planetarna i pytanie o to, jak powinno wyglądać żywienie uczniów w miejskich szkołach. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. Sprawdzimy, co jest powodem i na czym polegają proponowane zmiany. Na koniec będzie też coś dla kibiców. Sportowy przegląd wydarzeń w Warszawie, czyli najważniejsze wyniki, informacje i zapowiedzi. Zaczynamy jednak od dzików, co zmieni uchwała mazowieckiego sejmiku i jak teraz będzie wyglądać walka z ich rosnącą populacją. O tym przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.
13: No, przyjęliśmy dzisiaj uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka. Z pewnością nie jest to, powiedziałbym, rzecz miła i sympatyczna, jeżeli chodzi o ograniczanie populacji dzików i tutaj nie ukrywam, że mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odwrócenie. odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają. Wydaje się, że to jest już właściwie ostatni moment, żeby tego typu działania podjąć, bo tych dzików przybywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja tutaj mogę Państwu przytoczyć kilka statystyk, których dostarczyły nam Lasy Miejskie, czyli Instytucja Miasta Stołecznego Warszawy. W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
14: Nie zmienia się możliwość redukcji populacji dzików w Warszawie tylko i wyłącznie poprzez odłów z uśmierceniem, czy to z użyciem broni myśliwskiej, czy za pomocą środka farmakologicznego. To jest regulowane ze względu na ASF. Nie ma możliwości wywiezienia, odłowienia i wywiezienia zwierząt poza teren miasta stołecznego Warszawy, czy też innych miast. Trwają rozmowy odnośnie możliwości relokacji w danej strefie, żeby nie trzeba było uśmiercać. Natomiast tu są kwestie jeszcze badania tych dzików, czy one nie są nosicielami ASF-u. Dzisiaj padło porównanie z Gdynią, że Gdynia sobie poradziła z tym tematem. Poradziła sobie, ale również przy pomocy ASF-u, bo niestety, ale tam afrykański pomór świń spowodował sporo upadków dzików i dlatego zmniejszyła się populacja. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, z tego co pamiętam dane odnośnie Gdyni, to w ciągu 12 lat było tyle zgłoszeń i interwencji odnośnie dzików, co w Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Zaznaczyć należy, że przede wszystkim uchwała sejmiku jest uchwałą zezwalającą na interwencję w tych przypadkach, nie nakazującą. Nie ma wskazanej liczby ze względu na to, że trudno określić, jak na przestrzeni tych 2 lat rozwinie się populacja i w jaki sposób poradzą sobie Lasy Miejskie z ograniczeniem tej populacji na terenie miasta stołecznego ze względu na naturalny przyrost. W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej, co już wcześniej wspomniałem, że jest możliwość odłowu za pomocą broni myśliwskiej i osób uprawnionych do używania takiej broni. Odrębne przepisy regulują odległości, w jakich można używać tej broni, przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. Do tego regulują odrębne przepisy możliwość używania tej broni w obwodach łowieckich, nie w terenach zurbanizowanych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Warszawa nie jest obwodem łowieckim, tak jak i pozostałe miasta są zgodnie z przepisami wyłączone z obwodów łowieckich, mogą wchodzić z krawkami w obwody łowieckie, natomiast nie to, że są całością w obwodzie łowieckim. Myśliwi mogą tutaj wspierać, to również padło na wielu spotkaniach, że jeżeli będzie wystąpienie włodarzy odnośnie pomocy w ograniczaniu populacji, mogą się włączyć, ale tylko i wyłącznie tam, gdzie jest możliwość wykonywania odstrzału redukcyjnego, czyli spełniającego wymogi bezpieczeństwa. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją. Wiele organizacji uważa to za marnotrawstwo, dodatkowe koszty. Jak już to lepiej spożytkować te tusze na schroniska, na karmę dla zwierząt, to naprawdę idzie w olbrzymie ilości.
11: Dodał Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przypomnę, że w Warszawie działa oficjalny zespół do spraw dzikich zwierząt, który powołano w czerwcu tego roku w celu koordynacji działań związanych z obecnością dzikich zwierząt i dzików, przede wszystkim dzików właśnie. I do pracy tego zespołu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
1: Zmieniamy temat,
11: który może pojawić się na talerzach warszawskich uczniów, a właściwie już się pojawił. Dieta planetarna, czyli propozycja zmian w szkolnym żywieniu, która ma łączyć troskę o zdrowie dzieci z troską o środowisko. W praktyce oznacza to m.in. więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej mięsa. Tyle, że pomysł budzi też pytania i emocje. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I o tym, o emocjach, o rozporządzeniu ministra edukacji rozmawiam z moimi gośćmi. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
11: I Paweł Mrozek, założyciel organizacji Akcja Uczniowska. Cześć.
16: Dzień dobry Państwu, cześć.
11: Dieta planetarna to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. I zanim przejdziemy do szczegółów, jak to dokładnie wygląda w Warszawie i dlaczego tak naprawdę niektórzy uczniowie w niektórych szkołach na tę dietę się skarżą, to powiedzmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę dieta planetarna jest.
15: Dieta planetarna jest dietą, która została opracowana opracowana już dosyć dawno, bo w 2019 roku. Jest to dieta, którą opracowywano dla osób dorosłych.
11: Czyli to nie jest żadna nowość?
15: Żadna nowość. Jest to dieta, która zawiera bardzo konkretne wskazania. Przede wszystkim ma łączyć dwa zagadnienia, czyli zagadnienie zdrowego żywienia człowieka i czynników ekologicznych dbałości o naszą planetę, o nasze otoczenie. Stąd wzięła się ta nazwa dieta planetarna, która jako nazwa troszeczkę jest niepokojąca, ponieważ ona kładzie nacisk na planetę, a gdzieś nie słyszymy tutaj tego zdrowego żywienia człowieka. Stąd interpretacje są bardzo różne. Dieta planetarna mówi o tym, że dbając o nasze zdrowie, żywiąc się zdrowo, możemy zapobiegać tym czynnikom, które szkodzą naszej planecie. I to jest podstawowe założenie tej właśnie diety. Mamy tam rezygnację z tak dużej liczby posiłków bazujących na mięsie. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, które je mięso i wyroby mięsopodobne w bardzo dużych ilościach. Jemy różnego rodzaju fast foody, produkty wysoko przetworzone. Dieta planetarna odnosi się również do zapotrzebowania energetycznego człowieka, ile tych kalorii faktycznie my potrzebujemy. Odnosi się do ilości cukru, do ilości wszystkich tych elementów naszego żywienia, które powinny

0: zostały jeszcze zrobione w Warszawie, ale w Otwocku wynika na podstawie 9 szkół, że aż 71% dzieci nie zjada posiłków przygotowanych na bazie nasion roślin strączkowych, a 67% ankietowanych nie kryje zaś, że serwowane dania są gorsze niż w poprzednim roku szkolnym, i to wszystko za sprawą diety planetarnej. Z kolei ostatnio na ostatniej sesji Rady Warszawy szef warszawskich struktur Sebastian Kaleta powiedział, że w warszawskich szkołach jest tak, że bardzo wielu uczniów po prostu wyrzuca posiłki, że są specjalne pojemniki, są specjalne kubły, do których te posiłki trafiają. Pytanie, jak to wygląda w Pani szkole?
1: W mojej szkole jesteśmy w okresie przejściowym w tej chwili, ponieważ trwa dalej postępowanie przetargowe, będzie wyłoniona nowa osoba prowadząca żywienie. W tej chwili korzystamy z cateringu, ale z cateringu, który całkowicie przestrzega obowiązujących przepisów, czyli przestrzega tego rozporządzenia, które zostało wprowadzone ostatnio. Nie ma takiej sytuacji krańcowej, o jakiej jest mowa. Dzieci mają po pierwsze wybór. Codziennie do wyboru jest zupa, do wyboru jest drugie danie. Różnego rodzaju są to dania. Dzieci korzystają z tej możliwości, że przed dzień podejmują decyzję, co mogą zjeść. Mogą konsultować to również z rodzicami. Wyrzucanie jest bolączką wszystkich szkół, również mojej, bo to nie znaczy, że wszystko znika z talerza i że nic nie jest wyrzucane. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy tutaj, myślę, że średniej, może troszeczkę lepiej niż wygląda to średnio, ale my jesteśmy szkołą promującą zdrowie. I w ramach szkół promujących zdrowie od wielu, wielu lat prowadzimy działalność prozdrowotną. Nasz wewnątrzszkolny program promocji zdrowia ma już około 20 lat i cały czas pracujemy z dziećmi nad tym, żeby wiedziały, co to znaczy zdrowo się żywić. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby docierać do dzieci takich, które w domu nie spotykają się z odpowiednim przygotowaniem do zdrowego żywienia. Dzieci, które przychodzą do szkoły podstawowej, najczęściej są nauczone jedzenia rzeczy słodkich, mącznych, bardzo słonych, o bardzo wyrazistych smakach. I nie można się dziwić temu, że w momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać coś innego, zaczynamy zmieniać nawyki żywieniowe, początki są trudne.
0: Ale to nie jest drastyczna zmiana, prawda?
1: To nie jest zmiana drastyczna. To, co mamy w tej chwili, czyli to rozporządzenie, które weszło w lutym, a obowiązuje od 1 września, jest to rozporządzenie, które rozwinęło i uszczegółowiło rozporządzenie z 2016 roku. Wtedy ministrem zdrowia był pan Radziwiłł, ministrem oświaty była Anna Zalewska, czyli prowadziły działania te partie, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi. I wtedy weszło rozporządzenie mówiące o asortymencie sklepików szkolnych oraz o tym, jak powinny być żywione dzieci w stołówkach szkolnych. I tam zawarto treści mówiące o ograniczeniu cukru, ograniczeniu soli. Kto pamięta tą akcję, dzieci będą przemycały solniczkę w kieszeni. Tam była mowa o wprowadzeniu właśnie ryb do stołówki szkolnej, o ograniczeniu właśnie mięsa, a wprowadzeniu znacznie większej reprezentacji warzyw, no i owoców. O niesłodzeniu kompotów i niepodawaniu ulepku chociażby. To wszystko spowodowało, że zaczęło się zmieniać w polskich szkołach. Nie tylko tych, gdzie jest szczególne zainteresowanie tą tematyką, ale stało się to obligatoryjne. Czyli wszystkie szkoły musiały wprowadzać. Ta zmiana, która wchodzi w tej chwili, jest uszczegółowieniem, no niestety olbrzymie zamieszanie wywołało słowo dieta planetarna, no i słowo strączki. Ale dla mnie, jako dla bardzo doświadczonego dyrektora, tu nie chodzi o żywienie dzieci. Tu chodzi o politykę.
0: To była Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, a do rozmowy powrócimy już za chwilę na antenie radia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: Jesteśmy z powrotem, a tematów na drugą część programu mamy jeszcze całkiem sporo. Na początek wracamy do akademików, bo tutaj liczby naprawdę robią wrażenie. Tysiące studentów szukają miejsca, w którym będą mogli zamieszkać, a tych miejsc zdecydowanie nie ma tyle, ilu chętnych. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja warszawskich studentów i co można z tym problemem zrobić. Potem zakładamy sportowe buty, bo Warszawa

0: maratonie i to w rekordowym składzie. Opowiemy o największej imprezie biegowej w stolicy i o tym, co oznacza dla miasta, kiedy na ulicę wychodzą tysiące biegaczy. A na koniec zostawiamy sobie temat, przy którym sportowe emocje mogą wydawać się naprawdę niewinne. Kryminalny przegląd tygodnia, czyli sprawdzamy, czym w ostatnich dniach zajmowali się policjanci i strażnicy miejscy. Będą interwencje, nietypowe sytuacje i sprawy, których zdecydowanie nie chcielibyście mieć pod swoim oknem. Zostańcie z nami. A przed mikrofonem ponownie Gabriela Wilczyńska i Jakub Mleczko z warszawskiego koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Kontynuujemy temat akademików.
1: Dopytam Was jeszcze o studentów. Z jakimi problemami studenci albo przyszli studenci się do Was zgłaszają? Jakie to są historie?
2: Myślę, że najczęściej to właśnie jest ta kwestia po prostu utrzymania się w trakcie studiów i tego, że nie wszędzie da się dogadać z prowadzącymi w kwestii właśnie łączenia studiów z pracą, czy no, czasami na to już prześmiewczo mówimy, że to jest w sumie łączenie pracy ze studiami, bo często ta proporcja jest wręcz odwrotna, więc no, jest to najczęściej taki, no, to jest życie w biegu bez jakiejś wspierającej infrastruktury, no bo tak samo te wszystkie rzeczy, na które my wskazujemy, jak stołówki, kiedyś były oczywistością, a teraz jednak ten koszt studiowania jest przerzucony na konkretne jednostki, a no, można na to odpowiadać kpiną, że przecież możemy robić sobie kanapki i tak dalej, ale to przecież nie chodzi nawet tylko o studentów ze stołówek, które w tym momencie jest jedna na UW. Tam korzystają nie tylko osoby, które studiują, tylko też ci, którzy na UW pracują, są emerytami UW. Też no, stołówki były przed lata obecne w wszelkich zakładach pracy, a nie tylko właśnie na uczelniach, więc trochę się chyba ludziom zapomniało, że inaczej był kiedyś w ogóle świat zorganizowany. Wydaje mi się, że to jest też jakaś taka zmiana w tym postrzeganiu, czego ludzie chcą i co uznają za fajne młodzi ludzie. Bo właśnie tak jak o tym Buwa, że Kuba mówi, no to ta jakaś wizja, która jest tworzona i sprzedawana przez rektorat, w ogóle no, zderza się drastycznie z tym, czego faktycznie my potrzebujemy i chcemy, bo nas wcale właśnie nie obchodzi to, żeby były jakieś, nie wiem, kraftowe jedzenie i żeby była fajna muzyka jazzowa w tle, czy coś takiego. Nie mamy jakichś takich dziwnych, pchających nas do przodu kompleksów, że ma wyglądać estetycznie i ładnie i że ma wyglądać jak z zachodu i nie wiadomo co, a mam wrażenie, że takimi rzeczami się kieruje właśnie kanclerz czy rektor, a w tym momencie no, ludzi w naszym wieku to po prostu nie obchodzi, więc no, najczęściej po prostu w tych wszystkich rozmowach chodzi po prostu o to, że nie mamy pieniędzy i że zarabiamy bardzo mało, no bo studentowi nie trzeba dużo płacić, więc to też jest taka spirala, że nawet jak ta praca jest, no to ona jest taka, żeby się utrzymać na powierzchni i nikt tak naprawdę pieniędzy nie oszczędza.
1: Powróćmy jeszcze do akademików. Na swojej stronie internetowej poruszyliście temat, który zdaje się stał się szansą dla deweloperów. Czyli skoro, tak sobie teraz myślę, skoro mamy podwójny rocznik, tych osób jest więcej, mamy uwypuklony problem niedoboru akademików miejsca w akademikach w Warszawie, to pojawiła się taka furtka właśnie dla osób, które budują prywatne akademiki, prawda?
2: My też podchodzimy z dystansem w ogóle do tego, w jaki sposób oni o sobie mówią, bo trudno jest nawet na to właśnie faktycznie patrzeć i zobaczyć, że to jest akademik, że to jest wręcz jakiś taki pseudoakademik, bo faktycznie to jest po prostu taki zwykły deweloperski budynek, jakich jest masa w miastach dzisiaj. One powstają bardzo szybko, rosną jak grzyby po deszczu i nie dotyczą ich niektóre standardy budowlane, jeśli chodzi o metraż, jeśli chodzi o oświetlenie, właśnie światło naturalne w pokojach. No ale przede wszystkim one są zupełnie poza zasięgiem cenowym dla przeciętnego studenta, bo to są już w ogóle kwoty w obrębie 3000 na przykład złotych. No i po prostu tutaj wszystkie te firmy deweloperskie weszły w ten obszar, który jest bardzo zaniedbywany przez lata, przez w sumie wszystkie no, rządy po kolei, które w Polsce miały miejsce i trudno się dziwić takiej sytuacji, no bo jest to oczywiste, że jeśli jest gdzieś jakaś luka, na której da się zarobić, no to tam biznes wejdzie i będzie te pieniądze wyciskał.
3: Te prywatne akademiki też kuleją, jeśli chodzi o jakąś taką społeczną infrastrukturę. Akademiki mają pewne wymagania co do tego, ile powinno być przestrzeni wspólnych i tak dalej, też taki do spędzania razem czasu integrowania się. To się da się te przestrzenie wspólne zrobić tak, żeby na papierze były, ale de facto nie pełniły tej samej funkcji przedstawiającej na przykład jako przestrzeń coworkingową czy coś takiego, wziąć jakiś tam największy pokój w budynku, wsadzić tam kilka krzeseł i no i na papierze wszystko się zgadza, tylko że to nie pełni tej samej funkcji, bo też kwestią tej infrastruktury socjalnej, czy to akademików, czy to nawet stołówek jest trochę integrowanie tej społeczności, a przynajmniej odciążanie studentów na tyle, aby potem mogli się jeszcze sami, mieli również czas na później integrację, budowanie społeczności. Tak, dlatego uważamy, że akademiki prywatne, studentdepoty nie są dobrą odpowiedzią na te problemy.
2: One też się wpisują w ten trend wypychania studentów z miast w ogóle, że nie muszą one być gdzieś w okolicy kampusów czy wydziałów i no, to pokazuje, że ten cały problem jest połączony z w ogóle tym, jak się miasta w ogóle planuje. Czy ktoś ma tam faktycznie jakąś wizję, czy po prostu zezwolenia są rozdawane jak w ogóle no, bez patrzenia, czy naprawdę to będzie miało jakiś sens i za parę lat będziemy widzieli, że ktoś myślał, jak to planował, a nie, że po prostu budynki stoją tak, jak akurat komuś się zachciało i nie ma za tym jakiegoś pomyślunku. No i faktycznie student nie musi mieszkać nawet w okolicy uczelni, bo może mieszkać na obrzeżu. Ważne, żeby później z zajęć się potrafił przetransportować do miejsca pracy, a później może nocować praktycznie właśnie gdzieś tam na obrzeżach, bo w centrum miast ma być właśnie raczej ta przestrzeń biznesu, pracy i no, to jest też jakiś taki trend krajowy, myślę, co wskazuje się coraz częściej, że w miastach w sumie w centrum coraz mniej ludzi mieszka i tam po prostu jest działalność właśnie usługowa czy albo Airbnb, no właśnie, no bo też można tak zarobić faktycznie, a kto to wiedział, żeby ludzie faktycznie mieszkali w mieszkaniach, jak można po prostu na nich zarabiać i robić z nich biznes, więc też te prywatne budynki, tam depoty, pseudoakademiki, one wpisują się w to właśnie takie wręcz zabieranie studentów z pola widzenia reszcie, czy właśnie turystów, biznesmenów, którzy się pojawiają w miastach, a my gdzieś tam mamy przymykać i za bardzo nie psuć tego krajobrazu.
1: Pozostaje nam czekać na to, na październik i na to, ile osób faktycznie pozostanie bez miejsca w akademiku. Zastanawiam się, czy swoim zwyczajem będziecie walczyć o te akademiki, o budowę nowych akademików?
3: Znaczy oczywiście walka nasza o budowę akademików cały czas trwa, ona się nigdy nie skończyła i no, miejmy nadzieję, że się kiedyś skończy oczywiście, ale zawsze ich będzie za mało, mi się wydaje, tych akademików, więc zawsze będzie lepiej, jak będą budować więcej. Co do konkretnych akcji, no to wszystko zależy od tego, co przyniesie najbliższy rok tak naprawdę.
2: Liczymy, że właśnie ludzie, którzy będą mieli w październiku te problemy z kwaterunkiem i którzy mają już teraz te problemy, to że nie, no, nie załamią się i że się nie pójdą w jakąś raczej taką pozę zrezygnowanej osoby, a łatwo jest właśnie jednak w taką bierność wejść, widząc, jak to wszystko jest zorganizowane dookoła nas, tylko że no, będziemy raczej nowe osoby, które teraz zaczynają studia do naszej organizacji brać i też pokazywać, że no, nie trzeba tylko czekać, aż w końcu gdzieś tam w rektoracie ktoś zrobi łaskę właśnie i jakąś mikropoprawkę prowadzi, tylko że można też na bieżąco o te swoje sprawy walczyć, bo jest też sporo innych rzeczy niż budowa od zera nowego budynku, bo są też no, właśnie te kwestie regulaminów w ogóle w tych akademikach i nie tylko, więc tych spraw jest do zrobienia bardzo dużo.
4: Aktywnie w Warszawie.
1: W niedzielę Warszawa nie tylko pobiegnie, Warszawa będzie żyła maratonem. Na starcie rekordowa liczba biegaczy, a wśród nich znane nazwiska ze świata biegania. Do tego kibice, sportowe emocje i pierogi party, czyli coś dla tych, którzy wolą ładować energię niż ją spalać. Ale maraton warszawski to już nie tylko 42 km i 195 metrów. To także wielkie wydarzenie dla miasta i konkretny wpływ ekonomiczny do budżetu Warszawy, co sprawia, że ten bieg przyciąga tysiące uczestników z Polski i ze świata. Kto pojawi się na starcie i co jeszcze czeka na biegaczy i kibiców? O tym rozmawiamy z Markiem Troniną, dyrektorem Maratonu Warszawskiego.
5: To będzie rekordowy maraton pod wieloma względami. No, ten taki najprostszy do wyliczenia to jest po prostu skala, bo pierwszy raz będziemy rzeczywiście, teraz już jesteśmy tego praktycznie pewni, ponad 10 tysięcy osób przekroczy metę maratonu, prawie 14 tysięcy osób zapisało się już na ten bieg główny i to jest jedna rzecz, myślę, że w tym wszystkim jednak najważniejsza, ale też rekordowa jest na przykład liczba punktów kibicowania na trasie, co może z punktu widzenia kogoś, to nie jest w świecie biegowym, nie jest jakiś istotny, ale z punktu widzenia tego, co, jakie emocje generuje wtedy maraton, nie tylko wśród biegaczy, ale wśród mieszkańców, co sprawia, że też ludzie wchodzą na ulicę, to jest absolutnie ewenement i rekord również. Jesteśmy w pierwszy raz w historii certyfikowani World Athletics Elite Label, czyli to jest taka jakby międzynarodowa certyfikacja, która oznacza, że bieg należy do określonej grupy wysokiej jakości biegów. Po raz pierwszy w Warszawie w tym roku będą wręczane medale European Marathon Classics, czyli takiego projektu, który współorganizujemy razem z innymi 7 maratonami europejskimi. Dużo tych rzeczy, bardzo dużo i transmisja telewizyjna w tym roku po raz pierwszy, więc tak naprawdę to będzie to rekordowy maraton także pod takim względem mentalnym, bo rzeczywiście nigdy ze taką skalą nie mieliśmy do czynienia. Różnego rodzaju imprezy pod samym Pałacem Kultury, w sobotę pierogi party i w niedzielę również też. Mini maraton dla dzieci w sobotę, w niedzielę bieg towarzyszący na 10 kilometrów, specjalna wielka maratońska strefa rozrywki. Naprawdę będzie się dużo działo i naprawdę zachęcam do
6: do tego, żeby przyjść. Nawet jak ktoś powie sobie, tam bieganie, co to nie, w ogóle to nie dla mnie. No może bieganie nie jest dla ciebie, ale może dla ciebie jest fajna atmosfera, może chcesz fajnie spędzić czas, a myślę, że ludzie poszukują takich możliwości fajnego spędzania czasu i czasami warto wyjść trochę z takiego strefy komfortu, że robię to, co lubię, a te rzeczy, których nie lubię, to nie będę próbował, bo one już mi się spodobają. To może się spodoba i może coś fajnego z tego się trafi na resztę życia.
0: Jakie znane nazwiska zobaczymy na linii startu maratonu?
6: To bardzo dobre i bardzo trudne pytanie równocześnie, bo tak naprawdę to albo szukamy nazwisk, które są z pierwszych stron gazet i które znamy niekoniecznie z tego, że biegają w maratonach i to wtedy pewnie nazwiska takie jak na przykład Robert Korzeniowski, który był dzisiaj z nami i będzie biegł akurat na dychę w niedzielę, nie w maratonie. Ale jeśli chodzi o zawodników, o sportowców, o takich, którzy walczą o zwycięstwo, no to mamy tam kilka nazwisk. Biegnie wśród kobiet na przykład aktualna wicemistrzyni Europy w maratonie, co zresztą jest ewenement, że tak niewielki odstęp między maratonami, ale to ostatnio tak zaczęły kobiety biegać maraton co 6 tygodni i to z sukcesami. Węgierka Liliana Windlich-Todd, która zdecydowanie przymierza się do tego, żeby pobić rekord swojego kraju, no ale też wśród zawodników, wśród mężczyzn. Zawodnik z najlepszym wynikiem w tej chwili w tej całej stawce, czyli Chilijczyk Hugo Catrileo, też zapowiada, że jest przygotowany na walkę o rekord swojego kraju, więc no, może nam się dwa rekordy trafią, kto to wie.
0: To był Marek Tronina, dyrektor Maratonu Warszawskiego. A teraz pora na kryminalny przegląd tygodnia, czyli warszawskie historie, przy których czasem naprawdę trudno powiedzieć, no dobrze, ale po co? Zaczynamy od 25-letniego kierowcy na Woli. Strażnicy miejscy zatrzymali srebrne Volvo jedące dość agresywnie. Zatrzymali samochód, sprawdzili kierowcę i okazało się, że był nietrzeźwy. Ale najlepsze przyszło chwilę później. Samochód nie należał do niego, zabrał go koleżance bez jej wiedzy i ruszył w miasto. Pomysł na nocną przejażdżkę był więc wyjątkowo chybiony. Teraz u Mińskiego mieszkańcy zobaczyli otwartego dostawczego Mercedesa, a w środku butle z gazem. Zrobiło się więc nerwowo. Na miejsce przyjechali strażnicy miejscy i straż pożarna. Teren zabezpieczono, butle sprawdzono. Na szczęście zakończyło się bez większej historii, ale trzeba przyznać, dostawczak z otwartymi drzwiami i butlami z gazem nie jest tym widokiem, który uspokaja sąsiadów. A teraz kryminał z gatunku, proszę Państwa, mamy tu grubszy kaliber. Policjanci z Wilanowa rozbili grupę podejrzaną o kradzieże samochodów, głównie Toyot. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 samochodów. Ich wartość to blisko 1,5 miliona złotych, a jedno auto zostało zabrane z parkingu lawetą. Czyli najwyraźniej ktoś uznał, że skoro nie ma kluczyków, to zawsze można przyjechać z większym samochodem. 5 podejrzanych trafiło już do aresztu. I na koniec akcja, przy której policjanci zdecydowanie nie mogli narzekać na brak pracy. Ponad 700 funkcjonariuszy, blisko 800 sprawdzonych adresów i 101 osób zatrzymanych, poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Przy okazji odnaleziono też 8 osób zgłoszonych wcześniej jako zaginione. Lista była długa, ale policja zrobiła swoje. I to tyle z naszego kryminalnego przeglądu Warszawy. Krótko mówiąc, warszawskie służby również w tym tygodniu zdecydowanie nie miały nudy. I to na razie tyle. Było o akademikach i studenckim powrocie do Warszawy. Zajrzeliśmy też na trasę Maratonu Warszawskiego i sprawdziliśmy, co czeka biegaczy. A na deser nasze kryminalne historie, czyli dowód na to, że warszawskie służby zdecydowanie nie narzekają na nudę.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
8: Warszawa. Katarzyna Radziniewska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będą królowały tramwaje i komunikacja miejska. A to dlatego, że miniona sobota upłynęła w stolicy pod znakiem Dni Transportu Publicznego. W ramach Dni Transportu Publicznego odbyła się między innymi wyjątkowa rywalizacja motorniczych z całej Europy. Emocji i atrakcji oczywiście nie brakowało, więc teraz moja relacja z tych wydarzeń. Będzie też trochę ciekawostka. XIV transporcie publicznym w Warszawie. Zapraszam.
7: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
8: Tak jak wspominałam, sobota to przede wszystkim w Warszawie dni transportu publicznego i mnóstwo atrakcji, które skumulowały się przede wszystkim przed Pałacem Kultury i Nauki i na Marszałkowskiej. Jest ze mną Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Witaj.
9: Dzień dobry.
8: Jakie atrakcje? Bo jest tego naprawdę sporo.
9: Tak, dziś w sercu Warszawy Dni Transportu Publicznego, czyli impreza o tym wszystkim, z czym jest związany transport publiczny. Ale przede wszystkim mamy dzisiaj mistrzostwa, europejskie mistrzostwa motorniczych tramwajów. Impreza, w której bierze udział 26 ekip tramwajowych z całej Europy i goście z Australii, bo uwaga, na antypodach też mają tramwaje. W samym sercu miasta mamy więc arenę zawodów, czyli na pięknym, odnowionym torowisku tramwajowym. Mamy wystawę zabytkowych autobusów, mamy wystawę zabytkowych tramwajów. To są te pojazdy, których dziś już nie zobaczymy na torach. Zostały zastąpione przez nowocześniejsze, ale zawsze przyjemnie zobaczyć, jak kiedyś wyglądały te tramwaje, którymi jeździły miliony warszawiaków. Są stoiska spółek transportowych z Warszawy, konkursy, zabawy, gadżety. Tak więc wszystko dziś kręci się w Warszawie dookoła transportu publicznego.
8: To jak o transporcie mówimy, to może warto powiedzieć, że on wśród warszawiaków zyskuje na popularności, że coraz więcej osób decyduje się przesiąść z samochodu właśnie na transport publiczny.
9: Rokrocznie z warszawskiego transportu publicznego korzysta niemal miliard osób. Ta liczba oczywiście się w poszczególnych latach trochę waha, ale można powiedzieć, że właśnie taka rzesza warszawiaków i gości, którzy odwiedzają Warszawę, korzysta z transportu publicznego. W Warszawie mamy wszystkie rodzaje pojazdów. Mamy tramwaje, autobusy, kolej naziemną, czyli szybką kolej miejską i współpracujące z nami koleje mazowieckie i kolej podziemną, czyli metro, dwie linie metra. Wszystkie te środki transportu są wykorzystywane, one tworzą spójną sieć i można korzystać z nich, mając jeden, ten sam bilet. No i to jak gdyby jest właśnie tym czynnikiem, który przyciąga do transportu publicznego. Sprawność, łatwość skorzystania, bogata sieć, bo można tak naprawdę w każde miejsce w Warszawie dojechać transportem publicznym.
8: I ten transport publiczny, tak jak rozmawiamy, on się bardzo zmienia, coraz bardziej się zmienia, właściwie z każdym rokiem dochodzą nowe udogodnienia i nowe inwestycje. Jakie teraz najważniejsze są realizowane i jakie udogodnienia są przygotowywane, chociażby jeżeli chodzi o kupowanie biletów?
9: Zbyt rozbudowana jest sieć tramwajowa w Warszawie. Mamy już najnowszy odcinek, to jest trasa do Wilanowa. Teraz trwają już końcowe prace budowlane na połączeniu ulicy Górnieckiej z dworcem zachodnim. To oczywiście są prace etapowane. Ta sieć rozrasta sukcesywnie, więc w planach są kolejne odcinki. Kończy się już budowa ostatniej części, ostatniego odcinka drugiej linii metra, czyli trzech stacji na Bemowie. To są takie największe nasze inwestycje w transport, które się teraz odbywają. One rozbudowują sieć. Coraz głębiej wjeżdżamy metrem warszawskie osiedla, coraz dalej sięga sieć tramwajowa. A dlaczego właśnie te dwa środki transportu? Bo transport szynowy w dużym mieście jest najbardziej niezawodny. Tramwaje nie stoją w ulicznych zatorach, mają wydzielone torowiska, mają priorytety sygnalizacji świetlnej, więc poruszają się najsprawniej. Sieć autobusowa także się rozrasta, ale autobusy korzystają z tych samych ulic, po których jeżdżą wszyscy. Tak więc owszem, mają łatwość dojechania do bardzo odległych rejonów Warszawy, tam gdzie tramwaj nie dojedzie, bo budowa torów jest po prostu zbyt kosztowna, zbyt skomplikowana. Ale właśnie sieć autobusowa ma też swoją określoną specyfikę. Wytyczalne buspasy, one mają ułatwiać poruszanie się autobusów. W tej chwili w Warszawie mamy niemal 100 km takich wydzielonych pasów ruchu. To wszystko tworzy spójny system, z którego chętnie warszawiacy korzystają. I chcąc jeszcze ułatwić korzystanie z tego systemu, przygotowujemy reformę systemu biletowego. Oczywiście to trochę potrwa, bo Warszawa jest olbrzymim systemem transportowym, tak więc chociażby kupno i wymiana nowych kasowników musi być rozłożona w czasie, bo to jest kilka tysięcy urządzeń. Nowy system biletowy ma być jeszcze prostszy w obsłudze. Będzie można kupować bilet, korzystając po prostu ze swojej własnej karty płatniczej lub telefonu komórkowego. Zakładamy, że ta łatwość kupowania biletu przyciągnie jeszcze większą grupę pasażerów. Zakładamy także inne zmiany, na przykład w naszych planach zmianę systemu płacenia za bilet, czyli płacenie za przejechane odcinki. Różne nośniki będą wprowadzane, czyli ten nasz bilet nie będzie musiał być tylko na karcie plastikowej, jak to dzisiaj, ale będzie mógł być w telefonie, można będzie kupić bilet zegarkiem, tak więc zakładamy dużą nowoczesność i większą łatwość korzystania z transportu publicznego w Warszawie.
10: Czyli będzie jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej i jeszcze bardziej wygodnie. Także zachęcamy do korzystania z transportu publicznego w stolicy. Dziękuję bardzo za to.
9: Dziękuję bardzo.
10: Widzę, że macie tablicę w dłoniach. Powiedzcie, co to za zdobycz?
11: No, tablica liniowa. Są w autobusach i można kupić sobie.
10: A ty konkretnie jakiej linii?
11: 509 z Winnicy na Dworzec Wschodni.
12: Ja 741.
13: 160 z trasą zmienioną, która była częściowo w zimę.
10: Interesujecie się komunikacją miejską?
13: Tak, od dzieciaka już pierwsze takie czynności z autobusami i w ogóle jeżdżeniem to było z dziadkiem. To było w 2016-15. I wtedy właśnie jakoś się rodziła moja pasja przez jednego kierowcę, który mnie puścił do kabiny i otwierałem drzwi na przystankę.
14: No ja mam już pasję od jakichś tam już 8 lat, tam, ponieważ moi rodzice są motorniczami oraz mój dziadek był kierowcą autobusu. Bardzo chciałem być jeszcze konduktorem i właśnie teraz od 3 miesięcy też jestem już konduktorem i właśnie dzisiaj będę jeździł na linii 100. Zapraszam.
15: Nie będzie punktów za potrącenie syrenki, ale będą punkty za rzucanie piłek do kosza. Ale już jesteśmy w następnej konferencji.
16: To są Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tramem, 12. edycja. Po raz pierwszy gościmy ją w Polsce, w Warszawie. Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Mamy 26 drużyn z bardzo różnych krajów, z całej Europy i z Australii jedna drużyna, bo skoro Australia może brać udział w Eurowizji, to dlaczego nie w Europejskich Mistrzostwach Motorniczych? Polskę reprezentują dwie drużyny. Jest to Warszawa jako gospodarz oraz Gorzów Wielkopolski, który wygrał Ogólnopolskie Mistrzostwa Motorniczych, więc dotrzymał prawo do reprezentowania również Polski. Przejazdy zaczyna Warszawa i potem mistrz świata Wiedeń i w następnej kolejności mistrz Europy Budapeszt. A następne drużyny według kolejności losowania. W trakcie przejazdu drużyny wykonują wszystkie konkurencje naraz. Liczy się także czas przejazdu i na tej podstawie ustalana jest końcowa punktacja. Po zakończeniu mistrzostw wybieramy najlepszą drużynę motorniczych. Każda drużyna złożona z dwóch osób, motorniczej i motorniczego, oraz oddzielnie nagradzamy indywidualnie najlepszego motorniczego i najlepszą motorniczą, więc dużo emocji, konkurencje są bardzo różne, wykorzystujemy dwa tramwaje, Swing, Pesa Swing oraz Hyundai. Są konkurencje, które takie widowiskowe, jak zbijanie kręgli czy bilard tramwajowy. Nowością jest koszykówka, czyli motorniczy musi z okna wyrzucić piłkę koszykową do kosza i to też jest punktowane. Ale też mamy oczywiście takie konkurencje, w których stricte jest punktowana precyzja pracy motorniczego, czyli precyzyjne zatrzymanie, tak żeby drzwi otworzyły się najbliżej wyznaczonej linii, czy ustawianie syrenki przy torowisku, tak żeby tramwaj przejeżdżający obok syrenki nie zahaczył o syrenkę. Jest też konkurencja, w której precyzyjne zatrzymywanie się, jest przyczepiona miska z wodą. I oczywiście celem jest płynna jazda, tak żeby jak najmniej tej wody się wylało i potem precyzyjne zatrzymywanie tramwaju. Im więcej wody się wyleje, tym mniej punktów otrzymuje drużyna, więc to jest naprawdę bardzo dużo konkurencji. Niektóre może wyglądają tak widowiskowo, ale we wszystkich liczy się precyzja w pracy motorniczego, czyli coś, co na co dzień jest tutaj brane pod uwagę. My jako organizator, gospodarz dla każdej drużyny zapewniliśmy opiekunów naszych motorniczych. O, tu idzie właśnie drużyna z Polski, więc zapewniliśmy opiekunów, tak żeby każda drużyna z innego kraju czuła się u nas dobrze. Przede wszystkim też, żeby miała okazję zapoznać się z naszymi tramwajami, które są inne niż w innych miastach, dlatego też w piątek mieliśmy dzień treningowy na zjeździe Annopol, gdzie po pierwsze motorniczowie mieli okazję spróbować wszystkie konkurencje. ale też przejechać się tymi tramwajami, które będą uczestniczyły w mistrzostwach.
8: A mamy tutaj całą warszawską ekipę gospodarzy.
17: Agnieszka.
18: Aleksander Błaszczak.
19: Joanna Widlińska.
8: Trenerka.
19: Trenerka.
8: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tegorocznych mistrzostw i co jest największym wyzwaniem w waszej ocenie?
17: Największym wyzwaniem to rampa, hamowanie z tą wodą, no i hamowanie na gwizdek.
18: Przygotowania mieliśmy przez całe wakacje, także myślę, że jesteśmy przygotowani profesjonalnie, ale co wyjdzie, to zobaczymy, że tak powiem.
8: Pytanie do pani trener, na co szczególnie zwracała pani uwagę, pracując z naszą warszawską ekipą?
19: Oj, ciężkie pytanie. Ten nacisk chyba ogólny na wszystko. Nie było tak, że szczególnie na jedną konkurencję. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę nie znaliśmy wcześniej tych konkurencji i trenowaliśmy w ciemno.
8: Chciałam namówić trochę państwa, żebyście opowiedzieli o sobie parę słów. Od ilu lat w tramwajach warszawskich, pani Agnieszko?
17: 14 rok w tramwajach. Dojeżdżam tutaj do pracy. Zawsze jest miła atmosfera na zajezdni. Nie ma stresu, każdy jeździ sobie, pilnuje to, co ma zrobić, także nie ma tego kierownika nad głową, także jest w porządku. Cierpliwości dużo potrzeba w tej pracy.
18: Ja pracuję od 10 lat w tramwajach, zgodzę się z Agnieszką. Fajne jest to, że za nami na przykład nie siedzi kierownik i nie dryguje nami. Dodam jeszcze, że codziennie jest inna aura, że tak powiem. Widzimy, jak zmienia się miasto i to jest bardzo fajne w naszej pracy.
8: A pani trener od kiedy w tramwajach warszawskich?
19: W sumie od wczoraj. Wczoraj było 22 lata temu. Na początku jako motornicza, później w 2012 roku jako patron motorniczy. Jestem do dzisiaj i nie planuję zmiany.
20: Jakie jest założenie w ogóle w tych mistrzostwach europejskich, że mamy damsko-męską ekipę w każdym zespole?
21: To fajne, naprawdę fajne. Choć w tych statystykach, które otrzymujemy, też są podane takie informacje, jaka część motorniczych to część damska, a jaka to męska. Na przykład w Bratysławie 14% motorniczych to kobiety. I właśnie przedstawicielką tej części motorniczych jest Daria Popo, która prowadzi teraz tramwaj i nie wylała za dużo wody.
8: Jak się państwu podobają mistrzostwa?
22: Fajna zabawa.
8: A konkurencja trudna?
22: Trudno, to raczej motorniczy muszą ocenić, czy trudne, ale widowiskowe i niektóre chyba odpowiadają codziennym wyzwaniom.
23: Bardzo nam się podobają mistrzostwa. Przyjechaliśmy specjalnie z Norwegii, żeby zobaczyć te mistrzostwa.
24: It's very interesting to see how proud you are of the culture of your tram lines.
25: Chciałem przede wszystkim zobaczyć wielkie kręgle tramwajowe. One są gdzieś tam na końcu. No, spodziewam się zobaczyć ludzi z całej Europy i nie tylko. Jak tutaj akurat w Warszawie kibicują i korzystają z miasta, naszego placu, naszej wyremontowanej Alei Marszałkowskiej. Sam chciałem się tym nacieszyć. To fascynujące, że mamy tutaj taki konkurs i takie zawody i Warszawa stała się na dzisiejszy dzień tramwajową stolicą kontynentu.
26: Mamy sprawę już jasną, że to Praga zdobędzie mistrzostwo w tych zawodach. Praga, która zdobyła 6000 punktów, Oradea, która zdobyła 5820 punktów i Sofia 5750 punktów. Oglądało się to kapitalnie.
8: I tak jak słyszeliście, europejskie mistrzostwa motorniczych tramem wygrała drużyna z Pragi, a same mistrzostwa, przypomnę, były główną atrakcją tegorocznych dni transportu publicznego w Warszawie. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
7: Po drodze, po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
8: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest pan Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
8: A w magazynie będziemy rozmawiali o kilku tematach, bo w sezonie tym wakacyjno-letnim też sporo się działo, jeżeli chodzi, no właśnie, o różne zdarzenia z udziałem hulajnóg. Na te hulajnogi narzekają nie tylko strażnicy miejscy, nie tylko mieszkańcy, od tego trzeba zacząć, ale
19: ale też ostatnio na przykład słyszałam, że narzekali kolejarze, bo te hulajnogi też wjeżdżają na przejazdy kolejowe w niebezpieczny sposób i też sporo takich zdarzeń było. Narzekają też policjanci. Przy okazji chociażby podsumowania wakacji też rozmawiałam z Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego i Komendy Głównej i też narzekał na to, że tych wypadków jest coraz więcej. Jak to wygląda z punktu widzenia Straży Miejskiej? Ile takich różnych zdarzeń odnotowano i może jakie najczęstsze błędy popełniają osoby, które się tymi hulajnogami poruszają?
0: My nie prowadzimy statystyk dotyczących wypadków drogowych, natomiast widzimy szereg wykroczeń, które są popełniane przez tych użytkowników, szczególnie jeśli chodzi o kwestie postoju tych pojazdów w miejscach zabronionych. Jest wiele miejsc, gdzie można postawić taką elektryczną hulajnogę, jednak jak widzimy, niefrasobliwość użytkowników tych urządzeń jest bardzo duża.
19: Też zauważyłam, że moda jest niestety na poruszanie się hulajnogami elektrycznymi w dwie osoby. Widziałam nawet taką parę nastolatków na hulajnodze i jedna i druga osoba, nawet chłopak, który nią kierował, miał w ręku telefon komórkowy, więc...
0: To jest bardzo skrajna sytuacja. To jest nieodpowiedzialność tej osoby, która wiezie pasażera na hulajnodze. Hulajnoga nie jest stabilnym pojazdem. My widząc takie sytuacje reagujemy zdecydowanie. Tu, jeżeli osoba jest zdolna prawnie do tego, aby wobec niej zastosować mandat karny, no to strażnicy w tym przypadku podejmują zdecydowaną decyzję i taka osoba jest karana mandatem. Rzadziej oczywiście się zdarzają te sytuacje niż te związane z kwestią pozostawienia hulajnóg w miejscach zabronionych.
19: Mamy jakieś statystyki, jak wygląda liczba interwencji względem właśnie użytkowników hulajnóg elektrycznych?
0: Jeśli mówimy tu o przewożeniu osób bądź też innych przedmiotów na hulajnodze, to strażnicy nałożyli 7 mandatów na osoby, które popełniały ten czyn zabroniony, natomiast w innych przypadkach tych mandatów było znacznie więcej, było ich ponad 50 za czyny związane z poruszaniem się tym pojazdem. To jest jazda hulajnogą w miejscu zabronionym, jazda hulajnogą, która przekracza prędkość pieszego, to jest niestosowanie się do obowiązujących przepisów korzystania z dróg dla rowerów bądź ścieżek dla rowerów, a więc ten wachlarz tych wykroczeń jest bardzo duży.
19: To ja skorzystam z okazji, że jest pan dzisiaj gościem Meloradia i dopytam, może poproszę o przypomnienie takich najważniejszych zasad dotyczących hulajnóg elektrycznych. No bo kaski to wiemy.
0: Tak, jeśli mówimy o kaskach, to jak najbardziej my w ogóle generalnie zawsze nakłaniamy do tego, aby kaski stosować bez względu na wiek. Mimo tego, że obowiązują one do 16 roku życia, to jednak osoba po 16 roku życia też powinna używać kasków ochronnych. Wtedy, kiedy jedzie hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym, czy każdym innym sprzętem, który służy do przemieszczania się.
19: Ja czasami mam wrażenie, że te hulajnogi są wszędzie. No to może też warto byłoby powiedzieć, gdzie i kto może tymi hulajnogami jeździć.
0: Na pewno nie można już jeździć osoba, która nie ukończyła 13 roku życia. Po 13 roku życia, jeśli mamy kartę rowerową, no to już możemy korzystać z tych urządzeń i poruszać się tymi urządzeniami. Natomiast jeżeli już się poruszamy, to powinniśmy to robić zgodnie z literą prawa, więc w momencie, kiedy na drodze prędkość obowiązuje do 30 km na godzinę, możemy jechać jezdnią, jeżeli oczywiście nie ma drogi bądź ścieżki dla rowerów. Jeżeli jest ścieżka dla rowerów bądź droga dla rowerów, korzystamy, mamy obowiązek korzystać ze ścieżki bądź drogi dla rowerów. Jeżeli prędkość na danym odcinku drogi jest powyżej 30 km na godzinę, a nie ma ścieżki bądź drogi dla rowerów, mamy prawo do tego, aby jechać tą hulajnogą po chodniku, ale jadąc po chodniku mamy dostosować tą prędkość do prędkości ruchu pieszego. Co to oznacza tak naprawdę? Bo nie każdy też wie, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli jedziemy tą hulajnogą po chodniku, a jak wiemy, hulajnogi mają dozwoloną prędkość do 20 km na godzinę, więc z taką prędkością mają też ustawione te urządzenia kontrolne, to możemy się poruszać oczywiście chodnikiem, jeżeli nie ma w pobliżu osób, to możemy się poruszać tą hulajnogą już zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, aby nie za szybko. Natomiast w momencie, kiedy widzimy przed pieszego, musimy zwolnić i dostosować tą prędkość do takiej prędkości, z jaką porusza się pieszy. Czy to oznacza, że nie mamy prawa do tego, aby pieszego wyprzedzić? Nie. Mamy dostosować tą prędkość, a więc ona ma być mniej więcej zbliżona do tej prędkości pieszego, aby móc go spokojnie i bezpiecznie wyprzedzić, a potem jechać i kontynuować dalej swoją podróż.
8: I warto o tych zasadach pamiętać, bo niestety nadal dochodzi do wypadków, nawet śmiertelnych.
0: Tak, zdarzają się takie wypadki. Bardzo często też strażnicy, którzy pracują w rejonie, też są świadkami różnego rodzaju kolizji spowodowanych przez rowerzystów, przez osoby korzystające z hulajnóg, a w wielu przypadkach nasi funkcjonariusze muszą już podejmować działania ratujące zdrowie bądź życie takiego użytkownika.
8: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy Sławomir Smyk. Rozmawialiśmy o hulajnogach. Natomiast, tak jak zapowiadałam, tych tematów trochę będzie dzisiaj więcej. Wspomnieliśmy tylko o rowerach. Gdzieś tam te rowery się przewinęły w naszej rozmowie. Chciałabym, żebyśmy przypomnieli słuchaczom albo rodzicom młodszych słuchaczy o tym, że przy Straży Miejskiej działa miasteczko ruchu drogowego.
0: Chyba już wszyscy wiedzą, że na ulicy Sołtyka 8/10 na terenie naszej siedziby działa, funkcjonuje miasteczko ruchu drogowego prowadzone przez strażników miejskich. I to jest miejsce, w którym tak naprawdę można nauczyć się przepisów ruchu drogowego, można nauczyć się jazdy na rowerze, tej przepisowej, można skorzystać z tego, co znajduje się na terenie miasteczka drogowego, czyli z tej infrastruktury.
8: No właśnie,
0: która...
8: powiedzmy, co tam jest, bo ja byłam, widziałam, jest to bardzo fajnie przygotowane, zorganizowane.
0: Tak, ta infrastruktura do złudzenia przypomina prawdziwe drogi. Dla osób, które są jeszcze w tym wieku szkolnym, poruszanie się po tym miasteczku jest bardzo dużą atrakcją, przeżyciem. Można powiedzieć, że jest to tak duże przeżycie, że bardzo długo pamiętają tę przygodę, ale oprócz tego, że jest to przygoda, to jest to nauka. Nauka przepisów ruchu drogowego, kontakt bezpośrednio ze strażnikami, którzy odpowiadają na różne pytania, dzielą się wiedzą, dają różnego rodzaju przykłady, jak należy się poruszać i jak nie należy się poruszać rowerem.
8: Miasteczko ruchu drogowego przy Straży Miejskiej w tym roku ruszyło od kwietnia i jeszcze będzie czynne do końca października. Warto powiedzieć, że odbywają się tam egzaminy na kartę rowerową.
0: To są egzaminy, które odbywają się na wniosek szkół, ale także są egzaminy otwarte, które odbywają się na terenie miasteczka ruchu drogowego, gdzie każda osoba może się zapisać, aby taki egzamin przejść. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Te wszystkie warunki widnieją na naszej stronie internetowej www.strażmiejska.waw.pl. Wchodząc na naszą stronę, można doczytać się wszystkich warunków, jakie trzeba spełnić, aby przystąpić do tego egzaminu. Serdecznie zapraszam do tego, aby odwiedzić stronę, dowiedzieć się, nauczyć, przyjść i zdać egzamin. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że najbliższy egzamin odbędzie się 26 września, a więc serdecznie zapraszamy do tego, aby jeszcze skorzystać z tej możliwości, zapisać się i uczestniczyć w tym egzaminie. Oczywiście z myślą, że się zda i ja tego osobiście wszystkim życzę, szczególnie tym młodym ludziom, którzy zdobywają te pierwsze w swoim życiu uprawnienia.
8: No właśnie, a karta rowerowa potrzebna jest w jakim wieku?
0: I tutaj po nowelizacji prawa troszeczkę się zmieniło. A więc osoba, która ukończyła 10 lat, ma prawo do tego, aby zdobyć tę kartę rowerową. Natomiast mając tę kartę rowerową, do 13 roku życia nie może poruszać się hulajnogą elektryczną, ale ma prawo poruszać się rowerem. Dodatkowo oczywiście trzeba podkreślić, że ta karta działa do 18 roku życia, bo po 18 roku życia ta karta już nie obowiązuje.
8: To jeszcze tylko w temacie rowerów też zapytam o to, co najbardziej pana razi, jeżeli chodzi o zachowania rowerzystów.
0: Raczej taka niefrasobliwość i brak wyobraźni. W wielu przypadkach jestem świadkiem, jak rowerzyści wjeżdżają na przejścia dla pieszych. W wielu przypadkach jestem świadkiem, kiedy jestem poza służbą i widzę, jak rowerzyści korzystają niefrasobliwie z chodnika, starając się zepchnąć ten ruch pieszych troszeczkę na bok. Natomiast strażnicy, którzy widzą tego typu wykroczenia, no to oczywiście mają prawo do tego, aby podjąć te interwencje. Takie interwencje mogą zakończyć się bardzo surowo dla takiego rowerzysty. Widzimy też oczywiście różnego rodzaju inne zachowania rowerzystów, ale te z takimi mniejszymi skutkami społecznymi.
8: Teraz możemy przejść do kolejnego tematu, czyli rekrutacja, bo Straż Miejska rekrutuje. Na jakie przede wszystkim stanowiska?
0: Straż Miejska prowadzi rekrutację na stanowiska, które zawsze umieszczamy w naszym biuletynie informacji publicznej. W obecnej chwili prowadzimy rekrutację na stanowisko aplikanta w charakterze strażnika miejskiego. Ta rekrutacja niebawem się kończy, a więc jest to ostatnia chwila, aby móc skorzystać z możliwości aplikacji. A praca jest bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna, no i przede wszystkim nie jest nudna. Nigdy nie dzieje się to samo.
8: To jest magazyn motoryzacyjny, więc warto wspomnieć, że osoby, które będą się ubiegały o zatrudnienie w Straży Miejskiej, jeżeli przejdą te wszystkie procedury rekrutacyjne i zostaną zatrudnione, to będą miały szansę jeździć różnymi pojazdami w pracy.
0: Tak, rzeczywiście strażnicy poruszają się pojazdami służbowymi. Mówimy to o szerokim wachlarzu tych pojazdów, bo Straż Miejska na wyposażeniu posiada pojazdy spalinowe, ale posiada także pojazdy elektryczne. Osoba, która oczywiście ma prawo jazdy, będzie miała też prawo, aby poruszać się takimi pojazdami w momencie, kiedy już będzie pełnym strażnikiem miejskim z pełnymi uprawnieniami. Do tego, aby też poruszać się tymi pojazdami. Dlaczego warto u nas pracować? Przede wszystkim Straż Miejska oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie dla aplikantów, czyli tych pierwszych osób, które się zatrudniają u nas w firmie, w wysokości 7200 zł. Ale jeżeli mówimy tu na przykład o osoby młode, takie do 26 roku życia, które oczywiście zatrudnią się u nas zgodnie z ustawą po ukończeniu 21 roku życia, no to ta wypłata na pewno będzie wyższa ze względu na to, że te osoby nie są opodatkowane. Dodatkowo po roku od zatrudnienia jest możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika. Mamy 13. pensję, możliwość dofinansowania nauki na studiach, możliwość ubiegania się o mieszkanie służbowe, a więc takich profitów jest bardzo dużo, co czyni naszą pracę bardzo atrakcyjną, czyli samo zatrudnienie jest już bardzo atrakcyjne, ponieważ niesie ze sobą wiele możliwości dla osoby, która zatrudnia się na stanowisku strażnika miejskiego.
8: I oczywiście można się rozwijać, można awansować.
0: Jeżeli mówimy tu o awansach, to z każdym awansem wzrasta pensja strażnika miejskiego.
8: No i to też jest istotne. A wszelkich informacji szukajcie o rekrutacji na stronie Straży Miejskiej. To jeszcze tak na sekundkę chciałam na chwilkę wrócić do pojazdów, bo wiem, że tych elektryków może być wkrótce więcej.
0: Zgadza się. W tej chwili Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłosiła konkurs na przetarg dotyczący pojazdów elektrycznych. Czekamy oczywiście na oferty. Te oferty zostaną rozważone. Zostanie na pewno wybrana najatrakcyjniejsza oferta, a flota Straży Miejskiej zwiększy się o pojazdy elektryczne. Na początek ma być ich 26, ale docelowo w przeciągu najbliższych 3 lat chcemy zakupić 92 pojazdy.
8: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia gościłam pana Sławomira Smyka, rzecznika prasowego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
8: A tematów w tym magazynie było kilka, bo rozmawialiśmy o hulajnogach, rozmawialiśmy też o miasteczku ruchu drogowego działającym przy Straży Miejskiej, a także o rekrutacji. I to wszystko w tym magazynie. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
4: To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwaru Perfecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
8: O reklamie.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Libie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce. No i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest. No, no i może być pięknie. A będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking This With LA O's w Melo na początek. Za chwilę Stranger, Olivia Adams, Opoka, siema.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

All of My Love w Melo Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy, ręka w górę? No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są w was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę. Melo Radio Warszawa.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Tiga, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
17: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
16: Fantastycznie.
15: Zgłoś się na Meloradio.

California Girls, Katy Perry i Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera, rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Elo, a na naszym WhatsAppie duma i radość. Oczywiście z wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złote numery dzisiaj. I like, Maron Hofstadt.

Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: to promocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odzwał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Dziesięć lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Ricky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na 4 wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. A skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

0: Never Go Away z Sybul w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. O reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run, Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trouble, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomo.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowita 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Po reklamie. It's Friday then.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno i Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Stromae. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: emocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poleszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
6: No i można powiedzieć, że Orzeł wylądował trochę lepiej niż Jose Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix. Róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę, z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo, kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
3: W Media Expert.

pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. Podejmij wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: O, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię.
0: Bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. No mąka, to ciepła woda, garnek z wrzątkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami, nie wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, ciekawe. Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, ja pierogi również z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka. Melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć, na przykład meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj, nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami, Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Autopromocja. Pana deszczek popaduje.
1: Odsłon Poleszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Po reklamie.

lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofstra z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończ już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra. Zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę. No jednym słowem, mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej. Zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend. Opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów w specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali rdzewnej w specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Wszyscy już w sali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, Prezent i For Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

4 to the floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką, na co przydałoby wam się siano, no bo to...

0: All The Way, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio, to 27 minut po 15. A to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Hej, tu IKEA.
14: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Felix Jan i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.

0: numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Diddy Kool, Bonnie M i Lizzo w Melo Radio jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Ford punktualnie o 16, bo kiedy inni grają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Melo Radiem.

0: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
4: na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Ekstra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love w Melo. Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Ja tam zawsze śpię na boku.
22: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
0: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
21: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
18: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
22: Na Boku w Teatrze Kamienica.
23: Premiera już 15 września.
24: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
25: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
26: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
27: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada: no phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
28: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Bad Boy w Melo Radio jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak, jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi?
3: Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Oliver Hell pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
14: Po reklamie.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? No ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Piechu. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w aracie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Ja tam zawsze śpię na boku.
17: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
16: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
18: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
19: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
16: Na boku, w Teatrze Kamienica.
17: Premiera już 15 września.
18: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
20: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
1: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak po krótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i chiperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Warszawa. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Warszawa na 94 FM. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie.

Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo. Nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, no a coś tam nie.

Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje

Ależ mocny skład. Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlow. No jednym słowem, najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Ja tam zawsze śpię na boku.
8: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
7: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
9: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
10: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
7: Na boku, w Teatrze Kamienica.
8: Premiera już 15 września.
9: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Felix i Annie Wise i Close Your Eyes. To Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No, zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowy rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
0: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: Pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
25: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Strażyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wow, ale to jest dobry numer. Take me back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? A? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłoście się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki, David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolasty i Doda i Nie żałuję w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover od Nose to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle, dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Po reklamie.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na kąpę tartyń, który rosł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Elo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: polską kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: To nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Mello Radio.
1: Okrągło jestem jak worek z forsą. Ja krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w czasie to co.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel.